cudzych miejsc, to czemu nie śpię? Czemu nie śpię? Czasem jeszcze nadal nie wiem, jak posklejać swoje serce. Wróć, bo tęsknię. Nim utonę gdzieś, uratuj mnie. Nim to wszystko znowu straci sens.

Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kasek z Feweksu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajrancie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: dość już tego czekania, wreszcie jest piątek. Dzień dobry Polsko, tu RMF Max.
1: Piątek jak piątek, ale dzisiaj jest Europejski Dzień Sąsiada. Proszę pana.
0: I sąsiadki też.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Hity na maksa.
1: Hity na maksa.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix. No i czego nam trzeba więcej, żeby dobrze zacząć piątek? Tak wam gramy o poranku w RMF Max.
1: Świetna wiadomość od sąsiadów. Na pewno się przyda. Świetna wiadomość od sąsiadów z za małej wody.
0: Tak?
1: Mniej niż 5% Szwedów pali papieros.
0: Nie, no brawo! No, duży sukces.
1: Znaczy jedną ręką tego klaszczę, bo drugą sobie pakuje snusa. Bo oni tego snusa właśnie wymyślili. Pozdrowienia dla pierwszego snusa Rzeczpospolitej.

0: hity. Na maksa i najwięcej informacji z regionu macie u nas o 6 za parę chwil w RMF Max.
1: I straszna wiadomość ze świata, bo zagraniczni dziennikarze wybrali Sopot jako idealne miejsce na wakacje dla tych, którzy nie chcą spędzać lata w upale.
0: Faktycznie straszne, ale jest szansa, że mimo wszystko słońce nad Bałtykiem jednak będzie. RMF Max.
2: Najważniejsze informacje ze Śląska już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Koleje Śląskie szukają chętnych do pracy. Do końca 2029 roku przewoźnik będzie zatrudniać o 30% więcej pracowników niż obecnie. To jest miejsce pracy, w którym można się rozwijać, mówią Koleje Śląskie.
3: Zaczynając pracę jako konduktor, można przejść tą naturalną ścieżkę do kierownika pociągu. Są osoby, to oczywiście jest zupełnie inne szkolenie, długotrwałe, ale są osoby, które z tych stanowisk przechodzą też na maszynistów i my jako spółka najwięcej właśnie mamy tych stanowisk, w tej chwili najwięcej miejsc pracy związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego. Najliczniejsza grupa zawodowa w kolejach śląskich to maszyniści. Tych maszynistów mamy obecnie 370.
2: Mówi Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Śląska Policja wciąż namawia rodziców i opiekunów, żeby w związku ze zbliżającym się okresem wakacyjnym zgłaszali potrzebę kontroli autokarów. Taka inicjatywa okazała się przydatna w poniedziałek w Gliwicach, gdzie na ulicy Pionierów zgłoszono kontrolę busa. Okazało się, że 62-letni kierowca był pod wpływem alkoholu. Mundurowi zatrzymali mężczyźnie prawo jazdy, teraz odpowie przed sądem i jak ustalili funkcjonariusze, tego dnia kierowca miał jechać z grupą dzieci na wycieczkę.
4: Słuchacie RMF Max Śląsk.
2: Już w najbliższą niedzielę w Miejskim Ogrodzie Botanicznym w Zabrzu zaplanowano botaniczną scenę premier. Więcej na ten temat w relacji naszego reportera posłuchajcie.
5: W planach jest pokaz iluzji, kryminalne zagadki, spektakle teatralne i naukowe opowieści o przyrodzie. Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem Zielona Kryminologia. Organizatorzy przygotowali program łączący naukę, edukację, rozrywkę i ekologię. Wszystko wystartuje o godzinie 12. Przez cały dzień uczestnicy będą mogli brać udział w wykładach, pokazach i grze terenowej. W wydarzeniu wezmą też udział naukowcy, edukatorzy oraz instytucje zajmujące się ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.
2: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski. I na koniec trwają zapisy do największego turnieju piłkarskiego z Orlika na stadion. Finały wojewódzkie zaplanowano w Bytomiu. W tym roku drużyny mogą startować w kilku kategoriach wiekowych. Jakich?
6: Mogą wystartować i zapisać się drużyny w kategorii U13, U14 lub U15. Mamy dwie ścieżki. Ścieżkę junior, gdzie maksymalnie w każdej drużynie może być dwóch tak zwanych zawodowców grających w klubie, lub ścieżkę pro i to mogą się już składać zawodnicy typowo z klubów tutaj naszych ze Śląska. Mamy też podział na płeć, kobiety i mężczyźni, więc zachęcamy wszystkich, żeby się zapisać, bo zapisy trwają do końca maja i tutaj się już zgłaszacie, a startujemy z całym turniejem od września.
2: Mówił Grzegorz Pawlus, koordynator wojewódzki turnieju z Orlika na stadion. I tą informacją kończymy nasz flash. Słuchacie RMF Max.

0: Boże, dziękujemy Ci za Alexa Warrena, bo dzięki Tobie pobudki o 6:09, a właśnie dzięki niemu pobudki o 6:09 są trochę łatwiejsze.
1: Jak chcecie komuś podziękować za przyjemne pobudki, zawsze możecie podziękować
0: tak.
1: RMF Max.
0: Oczywiście możemy przy Was krzyczeć o Boże, kiedy tylko chcecie, z dowolnie wybranym akcentem, może być o Boże radosne, o Boże!
1: Tak, wszystkie o Boże obsługuje Irek, umówmy się. Dobrze?
0: Negocjacje z Asią trwają.
1: Nie.
0: A przepraszam, Asia Meus, dzień dobry Polsko, ja jestem na tak. Irek Jakubek, siemano rano. Dobre wiadomości, słuchajcie, dobre wiadomości z płonących lasów na Mazowszu. Strażacy już prawie opanowali ten pożar. Kto chce być na bieżąco, niech słucha Flesza, RMF Max, bo oprócz wiadomości z regionu, z Polski, ze świata, mamy dużo newsów sportowych.
1: No bo dzisiaj mecz na szczycie. Dzisiaj Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet na turnieju o pięknej nazwie Poland Garros.
0: O, turniej Polanda Garrosa, no wreszcie, doczekaliśmy się. Hej! Zatem, drodzy Państwo, do hymnu.
2: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do Ciebie i od dawna to wiem.
0: Hymn jak hymn, no język się przynajmniej zgadza.

0: Beautiful, odmieniane przez wszystkie możliwe przypadki. Tak będzie, bo zbliża się weekend, bo dzisiaj już jest piątek. Aha. I co z tego, że jest 19 po 6? No co?
1: Oj, jest 19 po 6, 19 stopni będzie już niedługo. Świat będzie piękniejszy. Choćby ze względu na to, że szykuje się wielki sprzedażowy powrót.
0: O!
1: Wraca mleko w szklanych opakowaniach. Na razie mleko, potem kefiry i śmietana.
0: Naprawdę?
1: Tak, portal spożywczy pisze: ludzie, szykujcie się na rewolucję. Mleko w szklanych opakowaniach.
0: Super, ja pamiętam mleko w szklanych opakowaniach, w takim koszyczku pod drzwiami.
1: Słuchajcie, ta wiadomość nic nie znaczy, jeśli chodzi o wiek Asi. Asia to widziała w filmie, bardzo starym filmie. Nie, to właśnie to tak. Ej, Aśka, 20...
0: Śniło mi się, że piłam z butelki.
1: O, dokładnie,
0: no właśnie, tak!
1: 20 minut po godzinie 7.
0: 6.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
6: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
5: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
6: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
7: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl

0: Za dużo, za mało. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
1: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
1: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
2: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
3: Czołem bajtle! W trzech stawach fajrujemy balonowy Dzień Dziecka. Przyjdźcie z mamulką, ze tatulkiem, bo będzie się działo! Czekają na was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 3stawy.pl.

0: super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
3: I po reklamie.
4: Od świtu do świtu, od nocy do nocy.
5: W RMF Max hit za hitem.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Single Ladies, ten numer lubią nawet mężatki słuchające RMF Max, 28 minut przed godziną 7.
1: Lubimy też ceny na pylonach dzisiaj na stacjach.
0: Czym?
1: Pylon to się tak nazywa, nie?
0: Pylon jest.
1: A nie?
0: No nie, no chyba.
1: No chyba tak.
0: Chyba tak, ja ci
1: jak
0: wierzę.
1: Jak nie, to mnie popraw.
0: Wyświetlacz.
1: Taniej dzisiaj na stacji, benzynka 6,16 za litr, 95, a dieselek 6,37, równie przyjemne.
0: I do 15 czerwca taka sytuacja. Na py?
1: Lonach.
0: Lonach.

0: Ulubiona damska reprezentacja Zara Larsson i Pink Panthers w RMF Max.
1: I moje ulubione cztery wejścióweczki do najlepszego parku rozrywki będą dzisiaj rozdawane w tym programie. Wygrałam.
0: Już wiecie. Już wiecie, kto ma lepiej. Ale piątek przynajmniej jest dla wszystkich. 7:21.
2: Reklama.
3: Game over.
4: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
3: Znałem to już.
2: Dzięki RMF Max.
4: To tego się słucha.
2: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
4: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
5: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
4: Hity pod same drzwi.
2: For free.
4: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Kategoria weekendowe powiedzenie. Ale o co chodzi? O co ci chodzi w salach przed momentem 11 minut i godzina... Nie, przepraszam, tak nie można.
1: Absolutnie.
0: 11 minut i godzina 7. Rewolucja zakupowa, dziewczyny, chłopaki, świat się zmienia na naszych oczach.
1: Zmienia, raczej wraca do tego, co było, bo galerie wracają do swoich korzeni i znów mają stać się miejscem, w którym robimy zakupy. Ludzie zmienili podejście, teraz do galerii handlowej idziemy po to, żeby kupić rzeczy, a nie po to, żeby przeżyć jakiś experience, czyli pospacerować, zjeść, spotkać się ze znajomymi, zobaczyć coś fajnego. Idziemy po to, żeby kupić i kropka.
0: Czyli stajecie się mężczyznami. Po prostu idziecie, kupujecie, wychodzicie. Asia, odważne pytanie z mojej strony. Można? Odpowiedz.
1: Trzeba.

0: Przyznam się, dziewczyny, łezka wokół zakręciła przy tym numerze, to spokojnie, nie tylko wam. Też się wzruszyłam.
1: To była Katy Perry w RMF Max, 5 minut i godzina 7. Słuchasz Maxa, jesteś na bieżąco. Co z pożarem na Mazowszu? Wszystkie cenne wiadomości za parę chwilę. Kierowcom od razu przypominamy, Krajowa 50 w sprawie tego wydarzenia właśnie teraz wyłączona z ruchu. Na szczęście nie na całym odcinku, gdzie konkretnie będziemy mówić za moment.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Mikołów. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Mikołów.
6: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub Eco G z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur Eco G dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Jest siódma w RMF Max, a to oznacza najnowsze i sprawdzone informacje w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry, zapraszam na flash. Od kilkunastu godzin na Mazowszu trwa walka z pożarem lasu w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. To kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął ponad 100 hektarów. W tej chwili w akcji bierze udział ponad 800 strażaków, ponad 220 wozów gaśniczych, 4 samoloty lasów państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
1: Część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem.
0: Relacjonował Michał Radkowski. W związku z pożarem kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami. Krajowa 50 na odcinku Stanisławów-Łochów jest zablokowana. Objazd prowadzi przez wojewódzką 637 oraz drogi lokalne. Rosyjski dron spadł na dach bloku w Rumunii. Są ranni, na ten moment wiadomo o dwóch osobach. Do incydentu doszło w mieście Gałacz, tuż przy granicy z Ukrainą. Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Rząd dopina kontrakty. Wystartowały zakupy z programu SAFE. Podpisano już pierwsze umowy, a chodzi o dostawy sprzętu wojskowego. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź, i ona pada często, i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
0: Wyjaśniał premier Donald Tusk. W ramach SAFE udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: 4 godziny, 43 minuty trwała walka Huberta Hurkacza na korcie w Paryżu. Polskiemu tenisiście niestety nie udało się pokonać Francesa Tiafoe. Wynik spotkania 7-6, 6-7, 4-6, 7-6, 4-6. A Polak kończy przygodę z wielkoszlemowym Roland Garros. Natomiast świetne starcie ma za sobą Maja Chwalińska. Polka wygrała 6-4, 6-0 z Elise Mertens i zadebiutuje w trzeciej rundzie turnieju. Tymczasem niespodziewanie odpada Jannik Sinner. Włoch prowadził z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cerundolo, ale ostatecznie Polak. Z kortów przenosimy się jeszcze na koszykarski parkiet, bo w półfinale Orlen Basket Ligi za Stal Zielona Góra pokonał Arkę Gdynia 85-83.
2: Sponsorem flesza sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
0: Dziś na termometrach 17 stopni w Suwałkach, 18 to Białystok, ale już 20 w Trójmieście, do 23 stopni zobaczymy dziś w Katowicach, no i 25 Wrocław, 26 Zielona Góra, bardzo przyjemne wartości. Natomiast no, są takie miejsca jak na przykład Suwalszczyzna, gdzie pojawi się deszcz, tam będzie pochmurno przez cały dzień, ale reszta Polski ma się kąpać w słońcu. Co z jutrem? Do 24 stopni maksymalnie i może zagrzmieć nawet.
2: Dawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana. Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
4: Jeszcze więcej słońca w muzyce. Bardzo proszę, nazywamy się RMF Max i za chwilę gracie u nas o 300, prawie 4 po 7.

0: Szykujcie się na najlepszy piątek. Takiego, jakiego w tym tygodniu jeszcze nie było. 10 po siódmej to jest RMF Max. Witamy was z radością. Asia Meus, Irek Jakubek, ciesząc się, że wybraliście Maxa o poranku.
1: Robert Lewandowski przyleciał na zgrupowanie kadry do Wrocławia tanimi liniami. Zwykłym rejsowym samolotem.
0: Zostawił swojego prywatnego jeta.
1: Tak, wsiadł normalnie do taniego samolotu na pierwsze miejsce, żeby mieć dużo miejsca na nogi. No i przez cały lot musiał podpisywać koszulki, robić sobie zdjęcia i się ładnie uśmiechać.
0: Tak, akurat super, super. Na tanimi liniami to zaskoczył wszystkich. No. Skończyły się pieniądze na kontrakcie od Barcelonki. Zapraszamy do Biedronki. Może. Trzy stóweczki na wszystkie wasze zakupowe przyjemności będą do wygrania w tym programie. Już za parę chwil.

0: tak nam każą powiedzieć, to tak powiedzmy hello, hello. W piątek, 20 minut po siódmej, tu hity na maksa w RMF Max.
1: Dzień sąsiada jest dzisiaj w kalendarzu. Żeby wygrać 300, trzeba napisać jednym słowem prawdę o swoim sąsiedzie.
0: Jak nie o tym, to możecie o tym z drugiej strony ulicy, jak ten pierwszy wam nie pasuje. Wybierzcie sobie sąsiada, którego chcecie i napiszcie jedno słowo, które dokładnie tego sąsiada albo sąsiadkę opisuje.
1: SMS-owo na 3001, wiadomość bez żadnych dodatkowych opłat. I proszę nie marudzić, że nie macie dobrych sąsiadów, bo dzisiaj także ten zły sąsiad może wam pomóc wygrać 300 zł. Czyli jednak nie taki zły ten sąsiad. No. Jednym słowem, określenie, które do niego najlepiej pasuje, ładujcie teraz SMS-kiem na 3001, a 300 dla was już przygotowane.
2: Sponsorem programu Wstawaj, nie udawaj jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Reklama.
4: Barbara?
3: No?
4: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
4: No.
5: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert tanie masz.
7: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
8: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
11: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju.
12: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
13: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
14: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
15: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
16: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
17: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
19: Jedziemy.
20: Dziś ja prowadzę.
21: Prosto, w prawo.
20: Jesteśmy w salonie Cherry.
22: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
23: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: firana. Baran, pomocny, gburek, monitoring.
1: Degustator półłysy albo sexy i to jest o panu sąsiedzie.
0: Bo dzisiaj w Dzień Sąsiada wszystkie fajne rzeczy o waszych sąsiadach. I niefajne też. Piszecie na 3001, by się z nami spotkać, tak jak to zrobiła Magda. Siemano, rano, cześć Magda.
2: Dzień dobry, witam.
0: No cześć, takie najbardziej pasujące w Dzień Sąsiada określenie do twojego sąsiada bądź sąsiadki.
2: Tak, złodziejka piłek.
0: Złodziejka piłek.
1: Najgorzej.
0: 300 na piłki, na co tylko chcesz. Z pozdrowieniem dla sąsiada również. Do wygrania w tej zabawie, w której to ty będziesz decydować, kto ma bliżej w Dzień Sąsiada do miejscowości sąsiadki.
1: Tak,
0: sąsiadki.
1: Mamy taką miejscowość w Polsce i właśnie tam cię zabieramy razem z nami. Odpowiadasz tylko imieniem, jak dobrze odpowiesz, dostajesz kasę, jak źle, to ci ją zabierzemy.
0: O, niestety. Kto ma bliżej do sąsiadek? Asia czy Irek? Ja jadę z miejscowości Płotki, bo to sąsiadki zza Płotku.
1: A ja jadę z miejscowości Płotkowo.
0: Płotkowo, bo są zza Płotkowa. Kto ma bliżej?
1: Kto ma bliżej?
0: Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy Irek? Asia czy Irek?
1: Irek ma bliżej.
0: Cholera, 200 ma za koncie.
1: Zapamiętaj to uczucie. Ja teraz jadę do miejscowości sąsiadki z całowania.
0: Całowania, a ja ze zdrady, bo tak, tak to się czasem
1: właśnie
0: kończy.
1: Właśnie, kto ma bliżej? Asia czy Irek?
0: Asia czy Irek?
2: Asia.
1: Dobrze! Trzecie pytanie do miejscowości sąsiadki. Irek jedzie z miejscowości Pieski.
0: Pieski, a Aśka wybrała kotki.
1: Kto ma bliżej?
0: Pieski czy kotki? Asia czy Irek?
2: Asia.
1: Brawo!
0: Brawo, brawo, brawo! Jedyną osobą, którą nie cieszy twoje zwycięstwo, jest ta złodziejka piłek.
2: Na pewno.
0: 200 na piękny piątek, super weekend. Pozdrowienia!
2: Dzięki.

0: 19 minut i 8 i hity na maksa, które łączą pokolenia, bo i Faithless, i Bibi Rexa. Jak dobrze. Tu wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A teraz nasz ulubiony system kaucyjny i problem przy recyklomatach, bo się coraz częściej zdarza, że dużo ludzi stoi i czeka, bo te recyklomaty okupują zawodowi zbieracze butelek. A wiecie, oni mają duży wór, no i to trwa.
0: Bez marudzenia, słuchajcie, jest prosty sposób, jak poradzić sobie z kolejkami przy recyklomacie.
1: Tak?
0: Trzeba postawić kolejkomat. Obok.
1: Big break.
0: Od tego mnie masz. Od tego też.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
8: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy. W akcji

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: I po reklamie.

0: modelki, wodarski, jeszcze więcej słońca, 9 minut i godzina 8. Specjalne ostrzeżenie, bo przecież jesteście słuchaczami RMF Max, musicie wiedzieć jako pierwsi.
1: Musicie wiedzieć, że jest nowy sposób na kradzież naszego samochodu. Aha. Złodzieje teraz wymyślili jajka.
0: Odkrywcy.
1: Rozbijają jajko na szybie twojego samochodu, tej przedniej, tak żebyś musiał wysiąść i umyć tą szybę ręcznie i wtedy przeważnie zostawiasz otwarte drzwi, zapalony silnik, a oni hyc do samochodu i odjeżdżają.
0: Ci złodzieje, oni niedawno kopiowali fale radiowe z naszych kluczyków, wiesz, taka technologia z walizkami i tak dalej, a teraz, żeby ukraść, to rzucają jajkami.
1: Tak.
0: Mam nadzieję, że znaczy, chyba jacyś nowi złodzieje pojawili się w tym fachu. To jest zmiana pokoleniowa. Uważajmy na siebie. A Hey Baby to jest świetna nowość. To jest dobra nowość. Bob Sinclair i Kesha.

0: 4 minuty i godzina 8 o pełny informacyjny flash. Będą informacje w sprawie pożaru na Mazowszu.
1: I dobre informacje dla tych, którzy poszukują aktualnie pracy.
0: Zostańcie z RMF Max, by poznać je wszystkie.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygody miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
5: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
9: Volkswagen. Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
9: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
13: I po reklamie.

0: 88 1 FM.
1: Jest 8 w RMF Max, a to pora na Flash, Sport i Pogodę. Anna Łopuszańska. Dzień dobry ponownie i zapraszam. Walka z pożarem lasu na Mazowszu może potrwać nawet kilka dni. Jak już wiecie z naszych fleszy, ogień objął ponad 100 hektarów w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu ponad 800 strażaków, dojeżdżają kolejni. Jak podkreślają eksperci, to bardzo trudny teren, który trzeba dokładnie sprawdzać, by ugasić każdy skrawek.
2: W tej chwili pożar jest opanowany, ponieważ całą noc pracowały ciągniki, które oborywały ten teren i w tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, więc ona się będzie długo tam paliła.
1: Mówił Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru, a my do tematu jeszcze wrócimy. Tymczasem dziś poznamy najnowsze dane o wzroście ceny w Polsce. Specjaliści szacują, że zobaczymy wzrost inflacji z 3,2% do 3,7%. To jest w pokłosie amerykańsko-irańskiej wojny.
3: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
1: Wylicza Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers. Rada Polityki Pieniężnej może powoli zacząć myśleć o podwyżce stóp procentowych niestety, a to oznacza, że raty kredytów pójdą w górę. To teraz uwaga, mamy informacje dla wszystkich poszukujących pracy. No i to jest propozycja wyjątkowa. Polskie firmy z sektora kosmicznego szukają nowych pracowników. Z danych firm rekrutacyjnych wynika, że w ciągu roku ten sektor potrzebuje kilkunastu tysięcy osób. W Polsce jest teraz około 170 firm kosmicznych. Brakuje informatyków, elektroników, specjalistów od cyberbezpieczeństwa, komunikacji, sztucznej inteligencji, obrazów satelitarnych, no i samego kosmosu. Na start można zarobić od 6 do 25 tysięcy złotych, a doświadczeni specjaliści mogą zgarnąć znacznie więcej. No, kosmos.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Dziś polsko-polski pojedynek na French Open. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. To walka, awans do trzeciej rundy turnieju. Początek o godzinie 12. A wczoraj w trzeciej rundzie zameldowała się Maja Chwalińska. Polka pokonała Belgijkę Alice Mertens 6-4, 6-0.
4: To jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc.
1: Mówiła tenisistka. Odpadł natomiast Hubert Hurkacz. Walka z Francesem Tiafoe trwała prawie 5 godzin. Zmieniamy dyscyplinę. Piłkarze Wieczyste i Kraków pokonali Polonię Warszawa 3-2. Decydujący mecz o awans w niedzielę z Chrobrym Głogów. Fan nasza reprezentacja jest już we Wrocławiu. Zgrupowanie rozpoczęte. Ekipa Jana Urbana w niedzielę zagra z Ukrainą.
0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Przed nami całkiem przyjemny dzień, bardzo słoneczny. W wielu miejscach kraju to słońce nie będzie miało specjalnej konkurencji. Jedynie na Suwalszczyźnie dziś może popadać, tam będzie ponuro. Natomiast jeśli chodzi o termometry, 20 stopni w Trójmieście, 22 zobaczymy w Warszawie, 23 stopnie to Katowice, 25 Wrocław, 26 Zielona Góra. Wiatr ma wiać głównie słabo, więc nie powinien przeszkadzać. Ale weekend pod znakiem raczej zmiennej pogody będą i chmury, i słońce. Jutro 24-25 stopni.
0: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
5: I właśnie dlatego o poranku najlepiej brzmi RMF Max. 5 po 8.

0: bardzo silną drużynę osób, które kochają ten numer, bo to naprawdę jest świetny numer na rozpoczęcie piątku. I love it. Jajko na Pop w RMF Max.
1: Tak, ja, Irek Jakubek i mój niewidzialny przyjaciel Asia Meus.
0: Jeszcze ja, a to jest nastroje.
1: No, super. 11 minut po godzinie 8. Rewolucja dzisiaj, słuchajcie, turniej na kortach Rolanda Garrosa zamienia się w turniej Polanda Garrosa.
0: Tak, bo dzisiaj w samo południe nasze dwie dziewczyny, Iga Świątek i Magdalinet, staną po przeciwnych stronach kortu, no i będą się mierzyć na odbicia i backhandy, forehandy.
1: A to jest coś więcej niż pojedynek Iga kontra Magda. Tak? To jest pojedynek makaronu z truskawkami i chińskich pierożków, bo tak dziewczyny zapytano o to, co najbardziej lubią jeść. Iga powiedziała makaron z truskawkami, a Magda powiedziała,
0: chińskie pierożki.
1: Można lubić jedno i drugie.
0: Można
1: oczywiście. My tak mamy, lubimy jedno i drugie. Kto by nie wygrał dzisiaj w samo południe meczycho, kto by nie wygrał, wygrywają nasi.

0: Nowiutka Olivia Rodrigo i Drop Dead w RMF Max. Hity na Maxa grają cały czas, także w piątkowy poranek.
1: 22 minuty po godzinie 8. Dzisiaj mamy dzień sąsiada, a właściwie sąsiada. Jak sobie sąsiad kupi nowy samochód, to nas bardzo cieszy.
0: Wiadomo.
1: Jak mu się zepsuje. Znaczy, w tym studiu nikogo.
0: Absolutnie.
1: Internet się śmieje z takich sytuacji, kiedy sąsiad sobie kupi nowy samochód i mu się zepsuje, a dzisiaj, żeby wygrać 4 wejściówki do parku rozrywki, to trzeba się zmienić ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód chwilę przed tym, jak mu coś padło.
0: Jesteście dzisiaj tym ostatnim dźwiękiem samochodu sąsiada, zanim się samochód sąsiadowi zepsuł. Oj. Nagrywacie to na głosóweczkę i wysyłacie na naszego maksowego messengera. Mhm. Teraz.
1: 4 wejściówki do parku rozrywki są do wygrania teraz.
2: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.bialaperla.com.pl.
3: Reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
8: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
7: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
8: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
9: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.

0: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
8: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
9: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
10: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
8: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
10: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl / zaplanuj dom.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: Ten ostatni dźwięk, który wydaje samochód sąsiada, kiedy się zepsuje, to...
2: Przekonująca jak nikt na świecie Karolina. Bardzo dziękujemy za tę głosóweczkę. W dzień sąsiada jesteście ostatnim odgłosem, jaki wydaje samochód, który sobie sąsiad kupił i ucieszył drugiego sąsiada tym zakupem, ale niestety no, samochód się zepsuł. Tak, to Mikołaj, odgłos psującego się drona. Akurat konkretnie, ale też prawie jak samochód.
3: Swój pomysł ma też Patrycja.
2: Patrycja.
3: Ojej.
2: Mój mechanik mówi, że w takich chwilach to problemy ze smarowaniem. To był kłopot ze smarowaniem, jak nic.
3: Ula.
2: Ula. O, tu wydech, bez wątpienia wydech. Cztery wejściówki do Energylandii.
3: Dzisiaj zdobywa Kamil.
2: Co jest?
0: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami. Jaś.

0: Hity na maksa robią weekend nawet w piątek w pracy. 18 minut przed godziną 9. Dobrze, że jesteście z porankiem RMF Max.
1: A to nie koniec dobrych wiadomości, bo są kolejne dla wszystkich, którzy kochają jagody.
0: To ja.
1: Ja też. Wiosenne przymrozki, jak się okazuje, jagodom nie zaszkodziły. Będzie dobry sezon. W lasach, jest dużo jagód.
0: No niestety nie ma dużo w jagodziankach, ale... Można wziąć bułkę do lasu i sobie samemu zrobić.
2: Reklama. Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
3: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
4: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Planujesz spotkanie biznesowe, imprezę albo integrację dla swoich pracowników? Zaskocz ich warsztatami kulinarnymi w pracowni smaku Jolanty Klesser. Ponad 200 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni oraz nietuzinkowego podejścia do gotowania na profesjonalnym sprzęcie firmy Smeg. Znakomita integracja, zabawa oraz uczta dla ciała i ducha. Razem przyrządźcie wyjątkową kolację pod okiem prawdziwych szefów kuchni. Katowice, ulica Kościuszki 12, oficyna 9, www.pracowniasmaku.com.pl.
7: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Uwielbiam rysowanie.
9: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
8: Śląsk 88.1 FM.

0: praca w weekend to czysta formalność, dlatego ułatwiamy Wam życie jak to tylko możliwe.
1: I coraz łatwiej, naprawdę coraz łatwiej wygrać u nas duże pieniądze.
0: Te widełki są super wąskie, ten korytarz prowadzący do dużych pieniędzy jest naprawdę wąski, ciasny, 14 470 za mało.
1: 14 488 za dużo.
0: No pewnie wiecie, ile jest w naszym szczęśliwym sejfie, jaka to jest ta najbardziej poszukiwana kwota w całym kraju.
1: Dlatego teraz zgłoście się do zabawy za dużo, za mało, najlepiej wysyłając hasło MAX pod 7327.
0: Zgłoście się wysyłając MAXa na 7327. Każdy taki MAX to szansa na coś pomiędzy 14 488
1: a 14 470.
0: Typujcie, grajcie, kasa do wzięcia jeszcze przed weekendem, tu w RMF Max.

0: Panorama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

0: Wiki do MediaMarkt.
1: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
3: To wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid.
14: I po reklamie.

0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.
1: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest punktualnie 9:00. To czas na flash i najnowszą prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. A we fleszu o 9:00 wracamy na Mazowsze. Jak już wiecie z naszych fleszy, od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. W akcji bierze udział ponad 800 strażaków. Sytuacja jest opanowana, ale działania mogą potrwać nawet kilka dni.
2: Trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
3: Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie. Są dymy, są jakieś zarzewia.
2: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu.
1: Tyle Michał Radkowski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Regionalną odsłonę flesza zaczynamy od porannych doniesień z dróg. Śląska Policja apeluje, żeby nie rozpędzać się przed weekendem i żebyśmy w piątkowe popołudnie wjechali bezpiecznie 50 na godzinę. Od północy funkcjonariusze zanotowali 37 zdarzeń. Większość to niegroźne kolizje. Główne drogi są przejezdne, oczywiście poza remontowanymi momentami. A na teraz zaczynamy od Blachowni. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. W Mysłowicach ciężarówka zderzyła się z osobówką, a w Katowicach na Mikołowskiej doszło do potrącenia rowerzysty. Na koniec jeszcze miejscowość Radziechowy. Tam również o poranku zderzyły się dwa samochody. Blisko 200 dużych i małych muzyków przejdzie dzisiaj ulicami Katowic. To pierwszy z finałów tegorocznej, siódmej już edycji Katowickiego Orkiestrowego Uniwersytetu Ludowego. Więcej na ten temat już teraz w relacji naszego reportera.
4: Tegoroczna siódma odsłona projektu odbywa się pod hasłem Muzyczna Sztafeta Pokoleń. Barwny korowód wyruszy o godzinie 18 z ulicy Mariackiej 34, a następnie przejdzie ulicą Dworcową, Dyrekcyjną i Staromiejską, by ostatecznie dotrzeć na Plac Kwiatowy, gdzie zaprezentowane zostaną finałowe utwory. Dodam, że Katowicki Orkiestrowy Uniwersytet Ludowy angażuje do zabawy muzyką zarówno dzieci z katowickich szkół podstawowych, jak i dorosłych.
1: Informował Amadeusz Biurkowski. I na koniec 82. Rajd Polski na drogach województwa śląskiego. Oficjalnie w Katowicach zaprezentowano harmonogram lipcowej imprezy i część rajdowych odcinków. Posłuchajcie.
5: Najtrudniejszy odcinek tej trasy, tego rajdu?
6: Myślę, że odcinek Harzlach, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu.
5: A jak się ściga w centrum aglomeracji, choćby tu przy Spodku?
6: Świetnie. No, ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie.
1: Kierowcę rajdowego Jakuba Matulkę, mistrza Polski, o zmagania pytał Marcin Buczek. I to wszystko, co przygotowaliśmy w tym fleszu. Następne za godzinę, teraz jeszcze zerknijmy, co słychać w prognozie pogody.
0: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
1: Piątek na Śląsku zapowiada się pogodnie, na niebie sporo słońca, miejscami pojawiają się chmury, ale takie niegroźne. Na termometrach 19-20 stopni, chociaż w takich Katowicach na przykład są już 23 kreski. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. No i dobrze, od 3 dni zapowiadali, że będzie padać i się prania nie zrobiło. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach do prawie 40 km na godzinę. Na koniec jeszcze ciśnienie sprawdźmy. To jest wysokie i takie pozostanie do końca dnia.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa. W każdej chwili Max nadaje hit.
7: 9:04.
8: A jakbyście szukali pomysłu na jutro, to jest fajne święto jutro.
7: Jakie święto?
8: Dzień ziemniaka.
7: A, no to obowiązkowo frytki. A dzisiaj jest dzień sąsiada.
8: To i się łączy.
7: Absolutnie, tylko pod względem tego, że z sąsiadem można iść na frytki. Czego wam bardzo serdecznie życzymy. Ciao!

0: Jak on tu ładnie rozegrał tak jeszcze smacznie piątkowo, prawda? No to czekali, czekali i się doczekali, ciężko pracowali, pewnie jeszcze popracować muszą, no ale mamy piątek, piąteczek, piątunio. Jeden z lepszych niemieckich kucharzy, którzy grają na antenie RMF Max, ale Farben, tak, tak, byle do obiadu, to jest najlepszy program do słuchania w pracy i dzisiaj wam to udowodnię do godziny 13. Będą nagrody, będzie dużo pięknej muzyki, dobrego weekendowego vibe'u, no i zrobimy tak, żeby robota sama się zrobiła, a praca szybko się skończyła. Jesteśmy umówieni, no to bardzo dobrze, 29 dzień maja dzisiaj. No to jeszcze raz muszę to zrobić. Piątek, piąteczek, piątunio. W RMF Max Piotrek Niewald. Dzień dobry.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
3: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
3: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
3: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
4: Zdrowid.
5: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
6: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid. W akcji.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
4: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
0: To jest RMF Max.
6: Hity na maksa.
0: Śląsk 88.1 FM.

Słodziutki Oskar Sims z RMF Max na Śląsku. Pomysłowi rodzice, bo na takiej stronie internetowej jestem, która opowiada także o fajnych atrakcjach na Śląsku, o wydarzeniach i atrakcjach dla dzieci z okazji Dnia Dziecka. Pierwszy dzień czerwca mamy w poniedziałek, ale na przykład specjalne wydarzenie odbywa się w egzotarium sosnowieckim. Wybieramy się do Zagłębia 30 maja w niedzielę. Zobaczcie faunę i florę, która was otacza. Przyjdźcie do egzotarium i zobaczcie z bliska naturę. Trzy strefy: tropikalna, pustynna i śródziemnomorska. No to tak jak z naszą pogodą tego lata będzie. Pomysł na wycieczkę do Sosnowca w Dzień Dziecka, ale akurat w niedzielę specjalne tematy dzieją się właśnie w egzotarium sosnowieckim. A więcej na pomysłowirodzice.pl. Do strony jeszcze będę wracał i do informacji o tym, co w ten weekend, wyjątkowy weekend, można zrobić, a za chwilę mam pomysły na naprawdę potężną kasę, którą można wygrać w RMF Max na Śląsku. To zaraz tu wrócę i powiem wam, jak zdobyć naprawdę potężne pieniążki w zabawie za dużo, za mało na weekend. A teraz wrócili Nicki Minaj i Justin Bieber.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: jest to, słuchajcie. Śmigamy na Max Dobrotach przy piątku, a John Summit idealnie utrzymuje to tempo w RMF Max. Słuchajcie, ja nie wierzę, ja naprawdę nie wierzę, serio. Ktoś powinien już wziąć od nas te pieniądze. Naprawdę te pieniążki czekają, mamy ponad 14 koła w RMF Max i wiadomo, że i teraz sprawa jest mega prosta, bo wystarczy w finale wskazać prawidłową sumę, prawda? Na najprostszy sposób na kasę w radiu ever, no to właśnie jest ta nasza zabawa. Za dużo, za mało. W takim razie dawajcie do finału, bo przez najbliższe 10 minut każde zgłoszenie mnożę razy 299 szans dostania się do finału. Co wy na to? Ogarnijcie się i szybciutko na rmfmax.pl. Dobrze słyszeliście, każde kliknięcie, żeby dostać się do finału zabawy za dużo, za mało, przez 10 minut mnożymy razy 299 szans. Proszę to wykorzystać.
1: Reklama. Witam was, kochani. Z tej strony Sandra Dziura. Chciałabym wam tylko powiedzieć, że nie sądziłam, że podróż pociągiem może być ekscytująca i luksusowa. Tylko Erste Wiedeński mógł dostarczyć takich wrażeń. Koncert w pociągu, warsztaty kulinarne w pociągu, sala kinowa też w pociągu. Wyobrażam.

0: Wyobraźcie to sobie? Więcej wam już nie zdradzę. Jak macie ochotę na taką wiedeńską przygodę, to bilety są jeszcze do wygrania. Napiszcie, jaką jedną rzecz chcielibyście zobaczyć w Wiedniu. Wiem, że jest ich dużo, ale ma być tylko jedna. Szczegóły na rmfmax.pl.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Idealny klimat zapewnia Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: Key do Media Markt.
1: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
2: Znałem to już.
1: Dzięki RMF Max.
3: To tego się słucha.
1: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
3: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
4: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
12: Piątek na Śląsku zapowiada się pogodnie, na niebie sporo słońca, miejscami pojawiają się chmury, ale takie niegroźne. Na termometrach 19-20 stopni, chociaż w takich Katowicach na przykład są już 23 kreski. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. No i dobrze, od 3 dni zapowiadali, że będzie padać i się prania nie zrobiło. Wiatr powieje z zachodu i północnego zachodu, chwilami trochę mocniej, w porywach do prawie 40 km na godzinę. Na koniec jeszcze ciśnienie sprawdźmy. To jest wysokie i takie pozostanie do końca dnia.
10: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Takie muzyczne wycieczki na Śląsku to ja uwielbiam. No przepięknie płynęło, prawda? Kyoto i Kubanizalia. A wy jaką wycieczkę robicie w weekend? Słuchajcie, mam dla was fajną propozycję na 13 czerwca, żeby ze Śląska sobie zrobić fajną wycieczkę. Zobaczyć zamek w Malborku, ale tak naprawdę spotkać świetnych ludzi, doskonałą radość, no oczywiście tych najlepszych muzycznych znajomych, bo hity na żywo z RMF Max pojawią się na imprezie Lato na Maxa. To Lato na Maxa zostało odpalone, a tym razem zapraszamy was na wycieczkę do Malborka. Tutaj pojawi się Ola za konsoletą będzie grała muzę, ale zespół Wilki Immortal zrobią show ze sceny. No te wakacje są nasze. Więcej naszej akcji Lato na Maxa poczytajcie na rmfmax.pl. A teraz was mocno zapraszamy i widzimy się w Malborku 13 czerwca. Dobra, wracamy do muzyczki na Śląsku, żeby dobrze bujała ten weekend w robocie. Mamy nówkę sztukę. Przypomnij o sobie Blue Monday, ale taki fajny. Ta ekipa nazywa się Dab Dog.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: produktami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
2: Olu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
6: Castorama!
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
6: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi?
9: I piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
11: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: I po reklamie.
14: Adam Szostok, witam ponownie punktualnie o 10 w RMF Max Śląsk. Zapraszam na flash i najnowszą prognozę pogody. To dopiero będą emocje. W samo południe pierwszy polsko-polski pojedynek singlowy we francuskim Wielkim Szlemie. Iga Świątek zmierzy się z Magdą Linet. Obie panie zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans meczów 1-1.
15: Świątek w tej edycji turnieju dwa mecze zamknęła w 2,5 godziny. Linet na dwa zwycięstwa pracowała dwa razy dłużej. Oczywiście faworytką jest trzecia zawodniczka światowego rankingu, no ale Linet to jest ogromne doświadczenie, solidność. Rzadko mamy takie polsko-polskie pojedynki na takim etapie wielkoszlemowych turniejów. No oczywiście, był na przykład ćwierćfinał Janowicz-Kubot na Wimbledonie, ale to już było ładnych kilka lat temu. Ale dziś, no miejmy nadzieję, że będziemy mieli po prostu dużo emocji.
14: Tyle Patryk Serwański.
16: Słuchacie RMF Max Śląsk.
14: Wake Zone Stawiki Sosnowiec zaprasza już jutro na Dzień Dziecka od 10 do 18. Na dzieci czekać będzie m.in. strefa Przymierz się do Wake'a, ale to nie koniec, bo będzie też akwator, hula hop, skakanki, bańki mydlane i konkursy. Wylicza Katarzyna Gajek, koordynator ośrodka Wake Zone Stawiki w Sosnowcu.
17: Przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji, między innymi dwie strefy. Jedna strefa to strefa lat 90., gdzie dzieci będą miały okazję zobaczyć, jak bawiliśmy się kiedyś. Druga strefa to strefa Przymierz się do Wake'a. Chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieciaki przełamały się i spróbowały swoich sił. Najpierw na plaży, na sucho, bez konieczności wchodzenia do wody. Będzie można założyć wakeboard, będzie można przymierzyć kask, kamizelkę, piankę, zobaczyć, jak się w tym dzieciaczki czują.
14: Więcej na temat tej imprezy znajdziecie na stronie internetowej wakezonstawiki.pl. W Bytomiu zatrzymano 16-latka, który podszywał się pod inną osobę i próbował wyłudzić kod do bankomatu. Młody mieszkaniec miasta został zatrzymany na gorącym uczynku przez miejscowych kryminalnych. Sprawa dotyczyła próby oszustwa za pomocą komunikatora internetowego. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka, a o dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Policja cały czas jeszcze prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Jeszcze przypomnienie na koniec. Już w niedzielę zaplanowano zorganizowano kolejną edycję biegu z aniołami. To jest bieg charytatywny, który wspiera podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Cały event zaplanowano w Parku Kościuszki, a o szczegółach mówi Dariusz Dudek, ambasador biegu.
11: Zapraszamy serdecznie wszystkich tutaj 31 maja. Bieg charytatywny Tauron Biegnij dla Aniołów. To już 7. edycja, zapraszamy serdecznie wszystkich. Wszystkie kategorie wiekowe tutaj będą. Można się przejść, przebiec, przespacerować, ale też można i nawet wirtualnie zapisać się do tego wydarzenia, ponieważ wpisowe z tego wydarzenia będzie przeznaczone w całości na Dom Aniołów Stróżów. Jesteśmy przygotowani do tego, że możemy tutaj uczestniczyć w takim wydarzeniu.
14: Ci, którzy chcą się jeszcze zapisać do biegu, mogą wejść na stronę anioły24.pl/biegnij-dla-aniołów. Dodajmy, że wszystkie pieniądze z opłaty startowej będą przeznaczone na organizację wakacji dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów, czyli tych dzieci, które zostają w mieście. Czas sprawdzić prognozy pogody. Na Śląsku piątek zapowiada się pogodnie, bez opadów deszczu. Na niebie sporo słońca, chociaż miejscami mogą pojawić się chmury, ale to będą takie chmury, z których będzie dzisiaj padał tylko cień. Na termometrach w regionie najchłodniej w Tychach, teraz 18 stopni, a najcieplej w Zabrzu, tam 22 kreski. W tym najcieplejszym momencie dnia wiatr umiarkowany, chociaż chwilami silniejszy, w porywach do 37 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie.
18: Najlepsze nie tylko muzyczne tematy po 10:00, dobrze trafione, bo to w końcu najlepszy program do słuchania w pracy, ten piątek robi się coraz fajniejszy, prawda? Końcówka maja, 29, dzisiaj Ula, Maria i Magdalena, ale imionka Madzia, Uluń, Lululuniu, Marysiu, wszystkiego dobrego z okazji imienin, najlepszości także dla urodzonych 29 maja. Dzisiaj Dzień Działacza Kultury, proszę serdecznie pozdrowić. No i sąsiada proszę pozdrowić. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Kto u was jest sąsiadem fajnym?

0: Milki to można sobie na luzie popijać kawusie w pracy, szczególnie przy piątku, prawda? Just the way you are w RMF Max, a remiksu dokonał David Guetta. Jak to woli David Guetta w RMF Max. Słuchajcie, to już dziś, koniec miesiąca się zbliża. Ja już chyba wczoraj dostałem przelewik. Brawo, brawo. Leży się, no jak? A ja tutaj jeszcze proponuję szybki ekstra przelew od RMF Max i będzie podwójna radość. Pasuje? Jak wypłata była, to można ją podwoić albo potroić. Słuchajcie, mamy premię w postaci 14 tysięcy. Ponad! Brzmi dobrze, prawda? No to SMS jego treści Max kosztujący tylko 3,69 wysyłamy na 7327. 7327. SMS o treści Max, słyszeli? Max na 7327. No i co? Na rmfmax.pl też są szczegóły. Za dużo, za mało dzisiaj w finale. Ponad 14 tysięcy.
1: Max. Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
2: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
5: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
6: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
11: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
10: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie może cię zabraknąć.
15: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
18: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: RMF Max.
22: RMF Max Śląsk.

takie ładne love na Śląsku. Oj, oj, oj, California love. White 2115 w RMF Max na Śląsku. Uwaga, lecimy na zalew, na Kłochechło 6 czerwca. Proszę sobie zanotować tę datę, jak uwielbiacie pływać. Srebrne fale się pojawiają i teraz uwaga. Festiwal w pływaniu na wodach otwartych, który odbędzie się właśnie tam. Zaprasza bardzo serdecznie. Ja to taki, wiecie, pływak od podstawówki, więc ja tam się wybieram. 5 kilometrów, 7,5 kilometra. No i dychę też można przepłynąć. Oczywiście kategorie wiekowe dla małolatów. Mamy małe dystanse. No, na Śląsku płyniemy dalej, a bardziej jedziemy. Fast Cars Superstars.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: W najnowszym spotkaniu Bratnich Dusz pojawi się znana z ekipy Murcix.
2: Mnie każdy chłopak zdradził. Każda ta moja relacja była mi potrzebna do tego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz za kimś z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
1: Bratnie Dusze. Haj Papi, Ada Krysian i Murcix. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
4: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach! A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Bądźcie gotowi na Silent.

0: w RTV EURAGD. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: No, to jedziemy.
2: Tato, czy dziś ja prowadzę?
1: Jasne, w końcu to twój dzień.
2: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
4: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
5: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
6: Mama była smutna i zmęczona.
4: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement.

0: Balance.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma. Producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
4: Czas sprawdzić prognozy pogody. Na Śląsku piątek zapowiada się pogodnie, bez opadów deszczu. Na niebie sporo słońca, chociaż miejscami mogą pojawić się chmury, ale to będą takie chmury, z których będzie dzisiaj padał tylko cień. Na termometrach w regionie najchłodniej w Tychach, teraz 18 stopni, a najcieplej w Zabrzu, tam 22 kreski. W tym najcieplejszym momencie dnia wiatr umiarkowany, chociaż chwilami silniejszy, w porywach do 37 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
0: RMF Max.
5: RMF Max Śląsk.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka

Speed FM Max na Śląsku. No to teraz na propsie będzie taki rym, słuchajcie. Skolim w naszym mieście to nie lada gratka. Dla mnie i mojego męża, tatka. A napisała Iska. Iza, bardzo serdecznie Cię pozdrawiam. Proszę telefon odbierać, jak radio dzwoni. Ale dwa bilety na Skolima dzisiaj do Energii 2000 wysyłam. Mam jeszcze kilka zaproszeń na sobotę, znaczy będę ich znów. Może, drogie panie, skorzystają z tego wieczoru kobiet. Albo, pamiętajcie, w niedzielę także jest Kinderball i dzieciaki z okazji Dnia Dziecka mogą bawić się w Energii 2000. Do Energii 2000 jeszcze będę wracał wieczorami i jutro oczywiście w Tour de Clubie opowiadał będę, co tam ciekawego w weekend jeszcze przygotowałem. W RMF Max, posłuchajcie Anemy, a ja wracam do Was po 11. Kolejnymi fajnymi weekendowymi tematami. You make me feel alive again.

0: Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Kukurydzowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
10: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
9: Latium?
10: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
9: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
10: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowid.
12: I po reklamie.
13: Punktualnie 11 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam na flash i najnowszą prognozę pogody to już teraz. Ekonomiści spodziewali się wzrostu, a tu niespodzianka. Inflacja lekko spadła z 3,2% do 3,1%. Takie wyliczenia za maj podał właśnie GUS. Tymczasem eksperci szacowali wzrost nawet do 3,7%. Z czego wynika to rozminięcie się prognoz?
14: To jest efekt przymrozków. Pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły. A więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu.
13: Tyle Krzysztof Berenda.
15: Słuchacie RMF Max Śląsk.
13: Na początek regionalnej odsłony flesza, wiadomość z ostatniej chwili, nawet 10-kilometrowy korek czeka nas na A4 między Mysłowicami a Katowicami. To po zderzeniu 3 samochodów na pasach w stronę Krakowa i 2 dostawczych w drodze powrotnej. Więcej i dokładniej już we fleszu za godzinę. Od jutra wracają stałe trasy tramwajów pomiędzy Rondem a Rynkiem w Katowicach. Więcej szczegółów na ten temat zna nasz reporter. Posłuchajcie.
16: Od jutra ponownie przejezdny dla tramwajów będzie odcinek pomiędzy Rynkiem a Rondem w Katowicach. Oznacza to, że Zarząd Transportu Metropolitalnego może między innymi przywrócić stałe trasy kilku liniom tramwajowym. Zmiany obejmą 13 linii tramwajowych oraz 1 linię autobusowej komunikacji zastępczej. Wraz z powrotem linii na swoje stałe trasy zawieszona zostanie linia autobusowej komunikacji zastępczej T16 oraz tymczasowe linie tramwajowe 33 i 46. Dodatkowo utrzymane zostaje zawieszenie linii numer 0.
13: Informował Amadeusz Biurkowski. przypomnienie, w Katowicach od 1 czerwca startuje rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski i Katowice również się w to włączają. Mieszkańcy mogą przez cały miesiąc rejestrować przejazdy w aplikacji Aktywne Miasta i kręcić kilometry dla miasta. Liczą się wszystkie trasy do pracy, do szkoły, na zakupy i weekendowe wycieczki. Mamy też trasy rowerowe. Rywalizacja do 30 czerwca. I na koniec katowickie baseny otwierają się na sezon letni i wychodzą z nowymi propozycjami. Od jutra będzie można skorzystać ze strefy zewnętrznej na basenie Zadole oraz wodnych torów przeszkód.
11: Na basenie sportowym jest to atrakcja, która cieszy się dość dużą popularnością wśród młodzików, którzy potrafią pływać. Praktycznie na całej długości basenu, w szerokości gdzieś dwóch torów, będzie dmuchanie z różnymi przeszkodami, które młodzież będzie mogła pokonać. Obserwujemy, że dzieciaki lubią rywalizować, skakać. Jest to rzecz, która jest bardzo popularna i dlatego tak często chcemy to też na naszych basenach uskuteczniać. W późniejszych terminach, w okresie wakacyjnym, docelowo ona będzie również na Brynowie, na Zadolu oraz na Burowcu.
13: Mówił Wojtek Grabarczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej i tą informacją kończymy nasz flash o 11:00, następny w samo południe. Teraz czas na pogodę. Dzisiaj na Śląsku sporo słońca, miejscami pojawią się chmury, ale takie niegroźne. Na termometrach najchłodniej teraz w Tychach, okolice 19 stopni, a najcieplej w Zabrzu i w Katowicach. Tutaj w tym najcieplejszym momencie dnia 22 kreski. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Wiatr umiarkowany, chwilami tylko mocniej powieje z zachodu i północnego zachodu w porywach do 37 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały dzień. To była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
12: Sąsiad, chodź na kawkę. Dzisiaj Europejski Dzień Sąsiada. Proszę celebrować, wypić kawkę z sąsiadeczką albo sąsiadem. I sąsiada od RMF Max proszę bardzo ładnie pozdrowić. Jesteśmy po 11:00, tu byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Zaczyna męskie granie orkiestra. Ja się staram.

0: teraz będzie o sztuce i to wysokiej sztuce. No nie, szwagier, nie o to chodzi. Tu RMF Max na Śląsku, wszystko i nic. Festiwal Sztuki Wysokiej w sobotę, dokładnie, już po raz 27 pracownia Stalowe Anioły zaprasza na Festiwal Sztuki Wysokiej. Będzie się działo, będą obrazy, wszystko bardzo nowoczesne. Zresztą w ramach festiwalu, który w tym roku nosi hasło Wszystko Nic, odbędzie się wernisaż międzynarodowej interdyscyplinarnej wystawy prac około 200 artystek i artystów, podczas której jury wyłoni laureata konkursu, który tutaj się odbywa. Już po raz 16 mały Festiwal Sztuki Wysokiej, pozdrawiamy. Zresztą cała pracownia zaprasza po raz 27 oczywiście przy ulicy Jańty 17 w Bytomiu. No, to będzie sztuka dopiero. A teraz pani Katy Perry w RMF Max na Śląsku.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Mikołów. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Mikołów.
3: Jest takie miejsce, w którym każda impreza gotuje się sama. Pracownia Smaku Jolanty Kreser, uczestniczki topowego programu kulinarnego, zaprasza. Zaskocz swoich gości niebanalnym loftowym charakterem 200-metrowej kuchni. Pod okiem prawdziwych szefów kuchni przygotujcie pyszne posiłki, świetnie się bawiąc i kosztując nowych doświadczeń. Zapraszamy szukających miejsca na imprezy okolicznościowe. Warsztaty kulinarne prowadzone przez prawdziwych szefów kuchni. Warsztaty kulinarne w samym centrum Katowic. Tajemnicza brama przy Kościuszki 12. www.pracowniasmaku.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty.

0: Filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
4: Hej, co u Ciebie?
5: Zapisałem się do TB Edukacja.
4: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
5: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
4: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
5: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
4: Też bym tak chciała.
5: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
4: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

Doskonale pomagamy takimi pięknymi numerami, prawda? Na Śląsku Iben i Hearts. A wy jak z pierwszej pomocy? No właśnie, dzisiaj piątek, 29 maja, harcerski klub ratowniczy Chówca ZHP Ziemi Tarnogórskiej, czyli przenosimy się do Tarnowskich Gór, organizuje siódme tarnogórskie zawody z pierwszej pomocy. No i będzie się działo, słuchajcie. I to tak naprawdę już w okolicach południa. W zawodach uczestniczą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w czteroosobowych drużynach. To życzymy powodzenia i oczywiście zagłębiania wiedzy, bo to oby się nigdy nie przydało, a wiedzę posiadać trzeba. Widzę, policja tu będzie koordynowała, a więcej przeczytałem na gwarek.com.pl. Za chwilę Andy Dust, jego Zokaria i wracamy do potężnej kasy do wygrania na Śląsku.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: nie ma dyskusji, to jest to przebojowe. No to może być wasz piątek, drodzy państwo. Naprawdę wasz piątek. Możemy wylecieć na wycieczkę, nawet do Włoch, jak chcecie, ale muszę zwrócić waszą uwagę, bo przez 10 minut wszystkie SMS-y i zgłoszenia na rmfmax.pl do naszej zabawy za dużo, za mało mnożymy, razy 303 szanse dostanie się do finału. Naprawdę, a inwestujecie tylko 3,69, tylko 3,69. Wyślijcie SMS-ka o treści Max, albo kliknijcie na rmfmax.pl, a SMS-ka oczywiście na 7327, tak, 7327, zapraszamy. No to co? Mamy rundę bonusową, wszystko razy 303, za dużo, za mało w RMF Max. No i pamiętaj, dzisiaj nie mniej niż 14470 i nie więcej niż 14488. Kto trafi dzisiaj? Zapraszamy do finału.
1: Reklama. Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
2: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak,

0: festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Dzisiaj na Śląsku sporo słońca, miejscami pojawią się chmury, ale takie niegroźne. Na termometrach najchłodniej teraz w Tychach, okolice 19 stopni, a najcieplej w Zabrzu i w Katowicach. Tutaj w tym najcieplejszym momencie dnia 22 kreski. Opadów deszczu synoptycy nie przewidują. Wiatr umiarkowany, chwilami tylko mocniej powieje z zachodu i północnego zachodu, w porywach do 37 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały dzień. To była prognoza pogody w RMF Max. Do usłyszenia.
12: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma. Producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: RMF Max.
15: RMF Max Śląsk.

Chwilę wracamy na parkiety naszych przyjaciół Back to Friends i wracamy do Chorzowa. Słuchajcie, wracamy na ING Silesia Beach, mnóstwo gwiazd, no i my też tam będziemy. A bilety po południu do zdobycia w kanale dodawczym w RMF Max. Jest także ING Party Bus, który przybywa na przykład do Poznania w sobotę na nocny targ towarzyski, będzie pogrywał po godzinie 20, ale finał tej zabawy z busem jest 7 czerwca w Chorzowie, a później już tylko event 12 i 13 czerwca. Pamiętajcie, po południu po 17 w kanale nadawczym są bilety na ING Silesia Beach. Więcej o line-upie na stronie organizatora i oczywiście na rmfmax.pl. Piątek, piąteczek, piątunio! No udziela mi się! No to wsiadamy w furę i szerokości dla kierowców. Teraz gips w RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
6: Dzień Dziecka plus Festiwal Klocków Connect równa się totalna eksplozja zabawy. Już 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Strefa budowy, modele 3D, Treflandia, Roblox i konkursy z nagrodami. A do tego zrób zakupy za minimum 200 zł i odbierz darmowy zestaw mini klocków Connect. Start o 10. Więcej na auchansosnowiec.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Bądźcie gotowi na Silesia.

0: RMF Max. Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
1: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
3: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: W samo południe w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. To już teraz Adam Szostok. Zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Ukrainy. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Chce odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak argumentuje, Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska.
10: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To jestem oburzony.
9: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, Wołodymyr Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk.
9: 5 rozbitych samochodów na śląskim odcinku autostrady A4 pomiędzy Mysłowicami i Katowicami. 4 osoby są teraz opatrywane przez ratowników. Korki rosną z każdą chwilą. Marcin Buczek jest przy autostradzie A4. Co się tam zdarzyło?
12: W Mysłowicach jest wypadek na pasach do Krakowa i w pobliżu tego miejsca, ale już na pasach w kierunku Wrocławia jest kolizja. Korek, jak widzę, w kierunku Krakowa zaczyna się już tu w Katowicach i nieprzerwanie, a to około 10 km ciągnie aż w rejon Brzęczkowic. Przed chwilą w tamtym kierunku jechały kolejne wozy Straży Pożarnej. To było zderzenie 3 aut. Najpierw osobówka uderzyła w ciężarówkę, a ta z kolei uderzyła w inne auto osobowe. Natomiast na pasach do Wrocławia jest zderzenie 2 aut dostawczych. Tam korek zaczyna się już po przejechaniu bramek w Brzęczkowicach.
9: Są również komunikaty, że korek na pasach do Krakowa zwiększył się i zaczyna się już w rejonie katowickiego Parku Kościuszki. Zmieniamy teraz temat. W RMF Max Śląsk wracamy do charytatywnego biegu z aniołami, to już w niedzielę. Impreza w Parku Kościuszki ma być wsparciem dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów, bo cały dochód z opłaty startowej ma być przeznaczony na organizację wakacji dla podopiecznych domu.
13: Dom Aniołów Stróżów to nie tylko najważniejsza praca oczywiście, czyli opieka nad tymi, którzy tego wsparcia potrzebują, najmłodszymi, ale to, z czego jesteśmy również mocno dumni, to, że Dom Aniołów Stróżów aktywizuje mieszkańców Katowic, zachęcając i zapraszając do uczestnictwa w różnego rodzaju wydarzeniach, takich jak biegi, rajdy rodzinne, czy wydarzenia takich chociażby jak legendarny kosmiczny mecz, gdzie było bardzo dużo wybitnych postaci, które w tym roku rywalizowały w imprezie charytatywnej, a cel był jednoznaczny, czyli wsparcie Domu Aniołów Stróżów.
9: Mówił Maciej Biskupski, wiceprezydent Katowic. Zapisy wciąż trwają. Wejdźcie na stronę anioły24.pl/biegnij dla aniołów. Na koniec jeszcze kulturalne zaproszenie do Teatru Rozrywki w Chorzowie. Tam czeka Wilczy Księżyc, a na RMF Max w Zakładce Śląsk czekają podwójne wejściówki na ten musical w 2 aktach. Trochę klimat Twin Peaks, trochę muzyczna odsłona serii Zmierzch, no i na pewno będzie trochę strasznie, bo spektakl jest dla widzów powyżej 12 roku życia. I tą informacją kończymy nasz flash o 12. Następny już za godzinę. Teraz jeszcze trzeba sprawdzić, co słychać w prognozie pogody. Skoro pogoda w piątek na Śląsku spokojna, to i prognozy takie. Sporo słońca, miejscami mogą pojawić się chmury, ale synoptycy obiecują, że nie będzie z nich padać. Znaczy z chmur, nie z synoptyków. Na termometrach w regionie najchłodniej teraz w Tychach, maksymalnie 19 stopni, cieplej w pozostałych miastach, nawet do 23 kresek, w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy w porywach do 37 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały piątek. A to była prognoza pogody w RMF Max.
14: Piątek, piąteczek po południu. Piątek, piąteczek, piątunia po południu na Śląsku. To RMF Max Śląsk. Dzień dobry po 12. Piotrek i Walty, byle do obiadu, to najlepszy program do słuchania w pracy, ale uwaga, będzie bardzo śmiesznie. W Gliwicach jutro występuje jeden z najlepszych stand-uperów na świecie i będę miał podwójne zaproszenia na jego wykon. Gabriel Iglesias się nazywa. Bądźcie czujni, zostańcie z RMF Max na Śląsku.

0: Mega motyw na tego małego głoda przy piątku i Ben ze swoim Hollow w RMF Max. No i teraz możemy na maksa odpalić wyobraźnię, kombinując, co byś zrobił, mając ponad 40 tysięcy ekstra. Czy kuma pani czacze, czy czacze pani znam? Może weekendzik w hotelu? Ja pani wytłumaczę, jak kasę zdobyć na remoncik. Ale skacze po tematach, co? Zresztą sami zdecydujecie, na co wydacie, bo my problemu z wydawaniem to my nie mamy. Wy macie problem z tym, żeby ruszyć 4 litery za mulasy i wysłać SMS-a na 7327. Tak, to wy macie problem z tym, że marudzicie, że nie wygrywacie, a SMS-ów nie wysyłacie. Nie klikacie na rmfmax.pl. Nie chcecie dostać się do finału. A później... Nie wygrałem nic, to mają te pieniądze, nic nie wygram. No bo nie spróbowałeś, leserku. Nie spróbowałaś. No i masz pretensje? No teraz dobrze, że się uśmiechasz. No to szybko wysyłaj SMS-a na 7327. 7327 SMS-a o treści MAX. Spróbuj dostać się do finału albo kliknij na rmfmax.pl. A, no SMS tylko 369, ten MAX na 7327. A przecież dzisiaj za mało to 14470, a za dużo 14488. Dobrze słyszeliście. I to pomiędzy tymi dwoma kwotami jest wasza. Leniuchy. No, zmotywowałem trochę? No to do roboty SMS-y wysyłać. RMF Max.
1: Reklama. No mówiłem ci, że za dużo.
2: Najpierw mówiłeś, że za mało.
3: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko, 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym, 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto.
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
19: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
20: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
19: Latium?
20: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
19: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
20: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
21: Zdrowid.
22: I po reklamie.
23: To jest RMF Max.
24: Hity na maksa.
25: Śląsk 88.1 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
5: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
4: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
5: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
6: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.
7: Planujesz wesele i szukasz wyjątkowego miejsca? Sprawdź nowość na mapie Śląska. Przystanek Południe u Joli Kleser. Wnętrze, które zapiera dech, przepiękny ogród i menu stworzone przez uczestniczkę programów telewizyjnych i właścicielkę słynnej pracowni smaku. Tutaj wrażenia wizualne dorównują doznaniom kulinarnym. To miejsce, które pozostanie na długo w sercach Waszych i Waszych gości. Przystanek Południe, Mysłowice. Tam, gdzie świętuje się z radością i gotuje z pasją.
8: Może Ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
10: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kinotipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.
11: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
12: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
13: Morniny są gorące.
14: To morniska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morniska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jak kości, więc po prostu urzekają.
15: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
16: Chcecie wygrywać więcej?
17: Tak!
16: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
17: Ale to kręci!
16: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do puchania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Jak działać, to na maksa.
22: Hit za hitem.
21: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
25: Skoro pogoda w piątek na Śląsku spokojna, to i prognozy takie. Sporo słońca, miejscami mogą pojawić się chmury, ale synoptycy obiecują, że nie będzie z nich padać. Znaczy z chmur, nie z synoptyków. Na termometrach w regionie najchłodniej teraz w Tychach, maksymalnie 19 stopni, cieplej w pozostałych miastach, nawet do 23 kresek w tym najcieplejszym momencie dnia. Wiatr umiarkowany, chwilami silniejszy w porywach do 37 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też ma pozostać przez cały piątek. A to była prognoza pogody w RMF Max.
23: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
24: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
0: Hity nam

Boli Buda, ale w Gliwicach się dzieje, ale tu was kolorowa zazdroszczę chyba przyjadę dzisiaj. Słuchajcie, na to wydarzenie studenci czekają cały rok, pisze dziennikzachodni.pl. Igry, Juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Oficjalnie wystartowały tak naprawdę w poniedziałek, ale najgrubiej to mamy dzisiaj i jutro i wczoraj było. Harmonogram jest w internetach. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj Lej Mi Pół, Natalia Schroeder, Ewelina Lisowska, Autentikos, Matt Palmer, Zakaz Wjazdu, Dzieje się muzycznie. No i jutro także jeszcze koncerty na łące igrowej, rejsowanie, after w spirali, DJ sety. Pozdrawiamy wszystkich studentów i no fajnego tanecznego weekendu życzymy. Ja w RMF Max pojawię się jutro także dla was po południu. Trzymajcie się tu na Śląsku. Piotrek Niewald, trzymajcie się ciepło. No ciepło się trzymajcie.

0: Castorama.
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
0: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257, www.autozięba.eu.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś?
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
5: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
9: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.
10: Wyj głośniej.
11: Mi fan.
10: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
12: Najnowszy flash i prognoza pogody to wszystko już teraz, punktualnie o 13 w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeśli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Taka zasada wejdzie w życie od środy. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wywołuje wątpliwości także prawników.
13: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń, no ale trzeba też tak naprawdę zawsze patrzeć na koniec, bo często utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń, prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
12: Przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
10: Słuchacie RMF Max Śląsk.
12: Szykują się kolejne drogowe inwestycje w Katowicach. Nasz reporter Amadeusz Biurkowski zna więcej szczegółów na ten temat. Powiedz, jakie ulice czekają w kolejce na przebudowę?
14: Planowane prace obejmą ulicę Leśnego Potoku w dzielnicy Janów Nikiszowiec oraz ulicę Łużycką w dzielnicy Bogucice. Chodzi o przebudowanie ulic, jak i remont chodników, wjazdów czy modernizację odwodnienia i oświetlenia. Chodzi o poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu codziennego poruszania się mieszkańców. Po wyłonieniu wykonawcy i przekazaniu placu budowy prace mają potrwać 65 dni. Roboty będą prowadzone z zachowaniem ruchu. Remonty mają kosztować ponad 2 miliony złotych.
12: Dzięki, Amadeusz. zmieniamy teraz temat. Już mówiliśmy we fleszach RMF Max Śląsk o tym, że popularność kolei rośnie, więc Koleje Śląskie szukają pracowników wśród tych, którzy są już na rynku pracy, ale też wśród tych, przed którymi dopiero kariera się zacznie.
11: Branża bardzo się rozwija, są ogromne inwestycje infrastrukturalne. Z jednej strony to inwestuje PKP PLK i to nasi pasażerowie na co dzień widzą, podróżując po torach województwa śląskiego. Z drugiej strony inwestujemy, my jako przewoźnik inwestuje województwo śląskie jako organizator transportu kolejowego, kupując nowe, nowoczesne składy. Przypomnę, łącznie to 35 impulsów, 2 z fabryki w Nowym Sączu, to pociągi Newagu. Także na pewno miejsc pracy będzie więcej.
12: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik prasowy Kolei Śląskich. Do tego tematu jeszcze będziemy dzisiaj wracać. I na koniec, nie ma co ukrywać, sezon imprez plenerowych już się zaczął na całego, w tym w połowie czerwca, ta z naprawdę dużym rozmachem i uderzeniem. ING Silesia Beats już 12 i 13 czerwca w Parku Śląskim, a na miejscu ulubieni artyści, food trucki i festiwalowe strefy. Na 9 scenach tegorocznej edycji pojawią się m.in. Jason Derulo, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet, John Newman, Sub-Zero Project, Lily Palmer, Madix, Soku, Fukaj, Young Leosia, Kasperczyk i wielu jeszcze innych artystów, których już się na tym jednym oddechu nie udało wymienić. Ciekawi, kto jeszcze będzie? Wejdźcie na ING Silesia Beats i sprawdźcie cały line-up. I widzimy się na miejscu. To wszystko w tym flashu, następny za godzinę. Teraz sprawdźmy, co słychać w prognozie pogody. 22 stopnie to wszystko, na co dzisiaj możemy liczyć na Śląsku. Taka temperatura na termometrach już za chwilę, za kilka momentów. A potem będzie wieczór i noc na Śląsku, które również zapowiadają się pogodnie, chociaż trochę chłodniej niż ostatnio. W Katowicach i w Tychach na termometrach po zmroku zobaczymy 5 stopni. W Zabrzu będzie 7 kresek. W większości miast Śląska bez opadów. Jedynie w Zabrzu możliwe są przelotne mrzawki. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, w porywach do 35 km na godzinę. Ciśnienie wysokie.
15: Czasem się mówi bratobójczy pojedynek, no to teraz mamy siostrobójczy pojedynek. Iga Świątek prowadzi po pierwszym secie z Magdą Linet 1-0, ale cały czas zacięta walka. Będziemy trzymać w RMF Max ręce na pulsie. Rękę na pulsie. Dawid Miązek, dzień dobry, witam was w piątek, piąteczek, piątunio. I Linium z Eli Golding na przywitanie. Max.

0: co mówi wasze ciało, Body Talk. Ale Farben i René Willer w RMF Max. Moje ciało, oprócz tego, że ktoś tam wspomina, że przydałaby się wizyta u fizjoterapeuty, to jeszcze mówi każdym swoim fragmentem, że weekend się zbliża. No i słuchajcie, jak jest weekend, to wiadomo, my też nie będziemy czekać do ostatniej chwili z finałem zabawy za dużo, za mało, tylko no już za mniej niż godzinkę chyba będziemy do was dzwonić. Z prostą sprawą, z prostym pytaniem. Chcesz wygrać ponad 14 tysięcy złotych? No to śmiało zgaduj, ile kasy jest ukryte na naszym koncie. Dokładnie wiemy, że to jest kwota między 14 470 zł a 14 488, czyli już tak wąziutko już. No tylko strzelić i trafić. No to co, ty nie trafisz? Pewnie, że trafisz. A nawet jak nie trafisz, to i tak 5 stówek wpada za sam strzał. I to już was powinno przekonać, żeby wejść do gry, ale jeżeli jeszcze nie przekonało, to słuchajcie, podbijam stawkę. Ostatnia dzisiaj, ostatnia w tym tygodniu, kto wie, może ostatnia w ogóle, runda bonusowa. 307 razy mnożę od teraz przez najbliższe 7 minut wasze wszystkie zgłoszenia. Tylko 7 minut. Więc hasło Max, ślij pod 7327 za 3,69 albo wbijaj na www.rmfmax.pl. Dołącz do gry jak najszybciej. No jak będziemy dzwonić, to koniecznie odbierz telefon, bo to mega ważne. I potem jak ktoś będzie pytał, no ale jak ty zgarnąłeś, te 14 koła ponad? No właśnie w ten sposób. SMS z hasłem Max pod 7327 albo rmfmax.pl.
1: Reklama. Możesz zgarnąć niezłą kasę.
0: Ile? 14 470 zł to wciąż za mało, ale 14 488 to już za dużo.
1: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl. Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit.

0: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Kurczakowe w super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
4: Bądźcie gotowi na Silesia Vice Festival. Już 6 czerwca nad jeziorem.

Turn the Lights Off, Just Jack Style i Jon. A słuchacie oczywiście RMF Max. Nie wiem, czy słyszeliście już, ale dzisiaj jest, słuchajcie, Dzień Sąsiada. No, panie sąsiedzie, sąsiad, dawaj na grilla. Albo sąsiedzie, nie można trochę ciszej? No, takie są mniej więcej nasze interakcje z sąsiadami. A jak to u was wygląda? Jak tam wasze relacje z sąsiadami? Dobrze, lepiej, a może gorzej niż źle? Słuchajcie, mam pomysł. Podzielcie się jakąś krótką historyjką z sąsiadem albo sąsiadką w roli głównej. Może pomogli w trudnej sytuacji, a może wręcz przeciwnie, macie sąsiadów z koszmarów. Kto mnie najbardziej zaskoczy tą sąsiedzką historią, to na pewno jakieś gadżety RMF Max się znajdą. Piszcie na 3001 SMS-a, koszt jak za zwykłą wiadomość, albo dajcie znać na messengerku RMF Max. Można też napisać, można coś nagrać, to już jak wolicie. Historia z sąsiadem albo sąsiadką, albo sąsiadami w roli głównej. Czekam na 3001 i na messengerku. Gadżety RMF Max też czekają. Bledka z nami i dwa dni.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Dead to Olivia Rodrigo, Zmysłowa w RMF Max. Iga Świątek, Magdalinet cały czas walczą w tej siostrobójczej walce. No i pierwszy set był zacięty, drugi set też bardzo zacięty. 5-4 prowadzi Iga Świątek. No już prowadziła 4-1, się wydawało, że to zamiatane. Ale to proszę, Magda się odwinęła. Zobaczymy, co będzie dalej. Trzymamy cały czas kciuki za obie dziewczyny, które muszą tam w upale walczyć. Czy u nas będą upały? O tym za chwilę w pogodzie, a po niej Avicii, Waiting for Love.
1: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
4: Zdrowit.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
9: Zaprawy?
8: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
9: No, dobrej jakości.
8: A jaka?
9: No, niedroga.
8: I dokąd po nią pojedziemy?
9: Do Bricomana.
10: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Mikołów. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Mikołów.
12: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
13: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
14: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
15: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Toffee Fee 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
16: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie –

0: jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: I po reklamie.

0: 98.1 FM. Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: 22 stopnie to wszystko, na co dzisiaj możemy liczyć na Śląsku. Taka temperatura na termometrach już za chwilę, za kilka momentów, a potem będzie wieczór i noc na Śląsku, które również zapowiadają się pogodnie, chociaż trochę chłodniej niż ostatnio. W Katowicach i w Tychach na termometrach po zmroku zobaczymy 5 stopni, w Zabrzu będzie 7 kresek, w większości miast Śląska bez opadów, jedynie w Zabrzu możliwe są przelotne mrzawki. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy, w porywach do 35 km na godzinę, ciśnienie wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
3: Hity na maksa.
0: RMF Max Śląsk.

Ophelia, Taylor Swift, The Fate of Ophelia właściwie w RMF Max. Gipsy za chwilę, Kukon i Jonathan, czyli świetna nowość w RMF Max, ty masz. Ale słuchajcie, a propos nowości, takie fajne premiery, my zagramy dzisiaj w kanale nadawczym, ja już słyszałem. Bibi Rexha z Davidem Guettą łączą siły w numerze Sad Girls, ten numer zagramy po 17:00. No i nowość od twórcy Graceland, Earboxa, Babylon, tym razem premiera po 19:00, a o 14:00, czyli już za chwilę flash i pogoda.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
3: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w

0: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
1: Jakich ludzi?
0: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
1: Ojciec, nie to okno. To tu.
0: Gdzie?
1: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
0: AI? Ajajaj.
2: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
3: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
4: Znałem to już.
3: Dzięki RMF Max.
5: To tego się słucha.
3: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
5: Też bądź pierwszy.
2: Świeże hity.
5: Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
2: Tylko w RMF Max.
6: Sponsorem programu Hot Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
5: To jest RMF Max.
3: Hit na maksa.
5: Śląsk 88.1 FM.
9: Mamy już punktualnie 14, to najwyższy czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego uspokaja. W tej chwili nie ma obaw, by ogień zagrażał kolejnym domostwom, zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami?
10: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów kletniskowych albo przenocowały u rodziny.
11: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę?
10: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
9: Dodała Luiza Jurgiel-Żyła.
5: Słuchacie RMF Max Śląsk.
9: Od rana podpowiadamy wam, jak z pociechami spędzić czas z okazji Dnia Dziecka. Jedną z takich możliwości jest Wake Zone Stawiki Sosnowiec. Impreza już jutro, start o 10:00 i zgodnie z nazwą będzie można spróbować swoich sił w wake'u.
12: Tam będą nasi instruktorzy, będzie można założyć wakeboard, będzie można przymierzyć kask, kamizelkę, piankę, zobaczyć, jak się w tym dzieciaczki czują. Jeżeli dzieci, które się przymierzą i będą chciały spróbować wejść z deską na wodę, wówczas instruktorzy zaproszą na wyciąg. Ten wyciąg jest oczywiście darmowy dla wszystkich dzieci, które nas odwiedzą tego dnia i z instruktorami będą mogli spróbować na wodzie swoich sił na wyciągu 2.0.
9: Mówiła Katarzyna Gajek, koordynator ośrodka Wake Zone Stawiki w Sosnowcu. Będzie też akwator, hula hop, skakanki, bańki mydlane i konkursy, więc jeśli do kogoś nie przemawia stawianie pierwszych kroków na wake'u, to są też inne opcje. Więcej na temat Dnia Dziecka na sosnowieckich stawikach znajdziecie na stronie internetowej wakezonestawiki.pl. W ubiegłym roku zainteresowanie było olbrzymie, liczymy na powtórkę, mówi Grzegorz Pawlus, koordynator wojewódzki turnieju z Orlika na stadion. Zapisy wciąż jeszcze trwają do tego największego turnieju piłkarskiego. Eliminacje startują we wrześniu, finały wojewódzkie w Bytomiu na przełomie października i listopada. W tym roku drużyny mogą startować w kilku kategoriach wiekowych.
13: Olbrzymie było zainteresowanie rok temu, dlatego naszym celem jest, żebyśmy jeszcze to zainteresowanie zwiększyli i dlatego też apelujemy, żeby nie tracić czasu, się zapisać, żeby potem nie być rozczarowanym we wrześniu, że nie zdążyliśmy się tego uczynić. Zachęcam takie olbrzymie miasta jak Katowice, Częstochowa właśnie. Tam jest bardzo mało jeszcze drużyn zgłoszonych i tutaj tych wszystkich organizatorów, nauczycieli WF-u, trenerów, nawet jakich rodziców, którzy by chcieli, żeby ich pociechy wzięły w tym dużym turnieju udział, zachęcamy, żeby właśnie się zgłosili.
9: Mówił Grzegorz Pawlus, koordynator wojewódzki turnieju. I na koniec Katowice Airport gotowe, żeby zabrać was na wakacje. W tym roku czeka aż 128 tras, w tym 18 nowości, do 102 lotnisk w 33 państwach. Najwięcej tras, bo aż 16, dostępnych jest do Włoch. Do Hiszpanii dostępnych jest 7 tras, a do Grecji 4. Czyli jest z czego wybierać. I tą informacją kończymy nasz flash. Następny za godzinę, teraz pogoda. pogodzie na Śląsku bez zmian, bo ani temperatura za bardzo się nie obniżyła, ani nie zaczęło padać i ma być tylko lepiej. 22-23 stopnie to temperatury, jakich możemy się jeszcze dzisiaj spodziewać, a przed nami spokojny wieczór, niebo będzie bezchmurne, na termometrach po zmroku okolice 7, może 6 stopni. Najchłodniej będzie w Tychach, tam 5 na termometrach. Wiatr słaby, w porywach do 20 km na godzinę, czyli już nie za prędko. Ciśnienie wysokie i to wszystko bez opadów deszczu.
4: Tenisowe emocje już co prawda za nami, brawa dla Igi i brawa dla Magdy za piękną walkę, ale za to emocje finałowe przed nami, bo w tej godzinie finał zabawy. Za dużo, za mało, już niedługo. A na razie emocje muzyczne, Pink Mattress i Zara Larsson, Dawid Mianzek i Wszystko Gra, zapraszam.

0: same.
1: Jeżeli słyszysz tę nowość,
2: jutro będzie dla nas za krótki dzień.
1: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

12 w RMF Max. I teraz słuchajcie, co powinieneś teraz zrobić, jeżeli zgłaszaliście się dziś do zabawy za dużo, za mało. Po pierwsze, czy telefon pod ręką jest? Jest. Czy są wszystkie kreski zasięgu? Są. Czy nie jest wyciszony? Nie jest. Dobra, no to wszystkie warunki spełnione. Jeszcze jak wam teraz będzie, nie wiem, szef, teściowa zawracać głowę, albo koleżanka akurat jej się zbierze na jakieś ploty, to nie odbieramy, tylko od RMF Max odbieramy. Za plus minus 10 minut finał zabawy za dużo, za mało. A za chwilę z nami będzie Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy dzień dziecka w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Czołem Bajtle. W trzech stawach fajrujemy balonowy dzień dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z tatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie własne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowowata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 300wy.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca.

0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: No i czas na finał, finał zabawy Za Dużo, Za Mało w RMF Max. Ja już tam sobie powtarzam, trenuję rozmowę, ale tu jak mawiali trenerzy piłkarscy kiedyś w Polsce, tu nie ma co trenować, tu trzeba dzwonić i rozdawać pieniądze. No to dzwonimy i czekamy w takim razie na połączenie z kimś z was. O, jest sygnał, bardzo dobrze. Przypominam, 14 tysięcy złotych ponad. Dokładnie wiemy już, że 14 470 zł to jest za mało, a 14 488 to jest za dużo. No to czekamy na kogoś, kto odgadnie kwotę i zabierze ją dla siebie, ale właśnie czekamy 6 sygnałów, a to był sygnał numer 5. No to teraz sygnał 6. No i żeby się udało, to teraz tak last minute powinniśmy usłyszeć jakieś halo. Ale chyba nie usłyszymy, no niestety. Szkoda, słuchajcie, bo to kolejny nieodebrany telefon, czyli kaska była tak blisko, wystarczyło przeciągnąć na tą zieloną stronę słuchaweczkę i byłoby pięknie, bo już za samo odebranie telefonu 500, a mogłoby być nawet bardzo pięknie, bo ponad 14 tysięcy złotych przecież do rozdania jest. No i cóż, skończy się na 100 w ramach nagrody pocieszenia i szansa na zgarnięcie tych ponad 14 tysięcy złotych przechodzi na poniedziałek. I możesz sobie zrobić bardzo przyjemny poniedziałek, a od razu dzięki temu bardzo, bardzo przyjemny długi weekend, który w przyszłym tygodniu przecież jest. No to co? No to wysyła SMS-a, co ci szkodzi? Za 3,69 tyle co nic, a w zamian ponad 14 tysięcy złotych. SMS z hasłem MAX pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl i odbierz telefon w poniedziałek.
0: Sponsorem programu Za Dużo, Za Mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Dlatego, żebym ja się w końcu nauczyła stawiać tam granice. Tęsknisz za kimś z ekipy? Naczytałam się bardzo dużo negatywnych komentarzy i takich hejtów.
4: Bratnie dusze. Hi Puffy, Ada Krysian i Murciks. Miłość, związki, przeszłość, przyszłość i rozmowy od serca. W sobotę po 10 w RMF Max.
5: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
6: Szukasz miejsca na spotkanie integracyjne? Nic nie łączy ludzi tak jak dobre jedzenie. Przystanek Południe u Joli Kleser to miejsce, gdzie wspaniała atmosfera spotyka się z kulinarną pasją. To tutaj możesz zorganizować szkolenia i konferencje, zaskoczyć swój zespół pokazem kulinarnym lub warsztatami z Jolantą Kleser, uczestniczką programów telewizyjnych i właścicielką słynnej pracowni smaku. Przystanek Południe w Mysłowicach. Dobre relacje buduje się w dobrej atmosferze.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
11: Castorama!
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
11: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
13: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
15: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Comarche. Nasze ceny rządzą.
16: Jedziemy!
17: Dziś ja prowadzę! Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
18: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino, dealer samochodów marki Jetour, Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: W pogodzie na Śląsku bez zmian, bo ani temperatura za bardzo się nie obniżyła, ani nie zaczęło padać i ma być tylko lepiej. 22-23 stopnie to temperatury, jakich możemy się jeszcze dzisiaj spodziewać, a

0: Przed nami spokojny wieczór, niebo będzie bezchmurne, na termometrach po zmroku okolice 7, może 6 stopni. Najchłodniej będzie w Tychach, tam 5 na termometrach. Wiatr słaby, w porywach do 20 km na godzinę, czyli już nie za prędko. Ciśnienie wysokie i to wszystko bez opadów deszczu.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Automobile Torino. Dealer samochodów marki Jetour. Chorzów Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: RMF Max.
4: RMF Max Śląsk.

0: Plan B, PZ Matejka z bałaganu, to jest RMF Max, a ja cały czas sprawdzam wasze historie z sąsiadami, które nam tutaj podrzucacie, na przykład ktoś niepodpisany SMS. Sąsiad podczas odśnieżania dachu zaczepił się o komin i nie mógł się odczepić, a że miał czerwoną kurtkę, wyglądał jak święty Mikołaj. Pomoc nadeszła szybko i go z drugim sąsiadem odczepiliśmy. Piękne. Agnieszka jest z nami, ty się pochwal swoją historię z historią z sąsiadami.
1: Rozchodziłam się z moim mężem, wtedy był jeszcze moim chłopakiem, poniosłem na te emocje. Stwierdziłam, że nie będzie jak mojego dzień wcześniej przygotowanego bigosu. Jak otworzyłam okno z trzeciego piętra, no to ten bigos nie wyleciał całkowicie z gara, tylko poleciał po elewacji i wszystkim sąsiadom wpłynie po oknach. No, wtedy mi to za specjalnie nie przeszkadzało, ale jak żeśmy się pogodzili, no to trzeba było chodzić i wszystkich przepraszać teraz z czekoladą.
0: Coś pięknego. Agnieszka, lecą do ciebie gadżety RMF Max, ale nie wyrzucaj już więcej bigosu przez okno, dobra?
1: Nie, już teraz mieszka na parterze w domu.
0: No to może i dobrze. Dajcie znać, jak tam u was historie z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Max.

0: Reklama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
0: to wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach. Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku-Białej, a wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: Dzień Dziecka plus Festiwal Klocków Connect równa się totalnie.

0: Zrób zakupy za minimum 200 zł i odbierz darmowy zestaw mini klocków Connect. Start o 10. Więcej na auchansosnowiec.pl.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
5: W drugiej alejce po prawej.
4: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
5: A, to prawda.
4: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
5: No jasne.
6: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Na zegarach już punktualnie 15, a przed nami w RMF Max Śląsk, Flash Sport i prognoza pogody. Adam Szostok, zapraszam. Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie zagłosowała cała opozycja. Jakie zapisy znalazły się w ustawie?
10: Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny.
9: O szczegółach informował Kacper Wróblewski.
11: Słuchacie RMF Max Śląsk.
9: Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej otworzył ofertę w pierwszym przetargu na budowę 3 parków kieszonkowych w Brynowie, osiedlu Padrewskiego i Zawodziu. Na realizację tych zielonych przestrzeni przeznaczono 354 tysiące złotych, a jedna z ofert zmieściła się w budżecie. Projekty zakładają m.in. stworzenie naturalnej łąki kwietnej przy ulicy Sowińskiego, parku Taternika przy ulicy Czecha oraz Ptasiego Parku przy ulicy Gawronów. Nowe parki będą miały ścieżki nasadzenia drzew i krzewów oraz miejsca do rekreacji. Prace mają się zakończyć w ciągu 5 miesięcy po wyborze wykonawcy. A teraz Katowice nie czekają na jeszcze wyższe temperatury. W dodatku zbliża się Dzień Dziecka i tu dostęp do atrakcji jest wręcz wymagany przez młodzież. Dlatego już od jutra będą otwarte wodne place zabaw.
12: Od jutra ruszają wodne place zabaw w 4 punktach. Na południu w centrum przy Dolinie Trzech Stawów, na Tysiącleciu czy na ulicy Gliwickiej. Jeżeli chodzi o baseny otwarte, no to Flagowa, Rolna i Bugla. W czerwcu one będą otwarte w weekendy. W każdy weekend, sobota, niedziela będą one czynne, a od końcówki czerwca, od okolic 30 czerwca one już ruszają pełną parą do końca sierpnia. Oprócz tych basenów otwartych, oczywiście kąpieliska, czyli Starganiec, Morawa Północ, czy plaża przy Dolinie Trzech Stawów od końca czerwca będą dla Państwa dyspozycji.
9: Zaznaczał Wojtek Grabarczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej. We Fleszu o 15 przypominamy też o trwającym już konkursie, który ma wspierać przedsiębiorczość, startupy i zachęcać mieszkańców Zabrza do zakładania i rozwijania swoich firm, czyli Zabrzański Biznesplan 2026. Zadaniem uczestników jest przygotowanie formularza zgłoszeniowego oraz biznesplanu opisującego autorski pomysł biznesowy. Nabór trwa do 30 czerwca. A już jutro rozpoczyna się Kosmikon, czyli festiwal naukowo-popularyzacyjny w Śląskim Parku Nauki i Planetarium. Start o 12. Impreza odbywa się w ramach programu Funduszowy Maj, a to ogólnopolski zestaw warsztatów, zabaw, szkoleń i atrakcji z funduszy europejskich. Szczegóły i jeszcze więcej takich propozycji znajdziecie na stronie internetowej fundusze-europejskie.gov.pl. To wszystko w tym fleszu. Teraz czas na Krzyśka Chwalińskiego i sport.
13: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
14: Czas na flesz sportowy. Rafał Młynarski, zapraszam. Miga Świątek gra dalej we French Open. Polka pokonała Magdalinetę 6-4, 6-4 i zameldowała się w 1/8 finału turnieju w Paryżu. Mecz był wyrównany, ale końcówki setów należały do Igi. W niedzielę zagra o ćwierćfinał z Ukrainką Martią Kostiuk. Za nami trening piłkarskiej reprezentacji Polski przed niedzielnym spotkaniem z Ukrainą. W kadrze jest nasz kapitan Robert Lewandowski, który ostatnio wspominał, że nie wie jeszcze, kiedy zakończy przygodę z reprezentacją. Kariery nie kończy też Leo Messi. Właśnie został powołany do kadry Argentyny na zbliżający się mundial.
13: Sponsorem Flesza Sportowego jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
15: W pogodzie na Śląsku cały czas jeszcze możemy liczyć na 22 stopnie na termometrach, bezchmurne niebo i brak opadów deszczu. A co się będzie działo dalej? Wieczorem i w nocy również synoptycy zapowiadają całkiem pogodne i przyjemne warunki, chociaż będzie już trochę chłodniej. W Katowicach i w Tychach na termometrach wieczorem okolice 7 stopni, w Zabrzu trochę cieplej, bo 8 kresek, a nocą temperatura zjedzie troszeczkę, najchłodniej w Tychach do 5 stopni, w Katowicach 11. W Zabrzu możliwe przelotne opady deszczu po zmroku, wiatr słaby, ciśnienie wysokie.
11: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
16: Hity na
17: pogoda to jedno, ale klimat nam się robi coraz bardziej weekendowy. No to w ten weekendowy klimacik jeszcze bardziej wprowadzą nas teraz Bibi Rexha i Faithless numerem New Religion. Dawid Miązek, a to jest program I Wszystko Gra. Zapraszam.

0: tytuł kawałka taki, że od razu wiemy, co powiedzieć po posłuchaniu Beautiful Animal Jodzie w RMF Max. Za chwilę te piękne i nie mniej piękne historie o sąsiadach. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada. Podsyłajcie na 3001 albo na Messengera RMF Max. Można głosówkę nagrać. Są gadżety RMF Max do wzięcia. Za chwilę będzie na przykład historia starszego małżeństwa z dużą werwą.
1: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz? Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich.

0: Polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Realne kompetencje i umiejętności. Symulacyjny oddział szpitalny to rzeczywistość, w której możesz ratować życie. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do zespołu przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
2: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: Na szeroką wodę zabrała nas Roxy z Faustem, słuchacie RMF Max. Dzisiaj jest Dzień Sąsiada, z tej okazji zbieramy wasze historie o sąsiadach. Jak tam żyjecie z sąsiadami? Tutaj na przykład aż serduszko rośnie, proszę, pomagam dwóm sąsiadkom. Jedna po 80, druga 99 lat. No to brawa za dobre uczynki, ale są mniej przyjemne historie. Tutaj opisujecie w SMS-ach na Messengerku na przykład kłótnie z sąsiadami. I tu uwaga, chyba rekord. Od 30 lat jesteśmy pokłóceni z sąsiadami i jego matką, non-stop jakieś awantury. A propos sąsiadów, taką głosóweczkę podesłał nam Michał.
1: Miałem kiedyś sąsiadów, dosyć starsze już małżeństwo, co drugą noc w nocy strasznie hałasowali. My mieszkaliśmy na pierwszym piętrze, oni mieszkali na drugim, więc wszyscy pod, nad i obok słyszeli tych sąsiadów, jak się pieszczą w nocy. Ale jak ja w południe włączyłem muzykę w czasie sprzątania, to przychodził i pukał do mnie, że ja mu się nie daję wyspać.
0: No bo jak był w starszym wieku, no to tyle go kosztowało, że to musiał potem odespać przecież, nie? Ale co drugą noc, słuchajcie. I to na starość mają ludzie zdrowie. Do Michała lecą gadżety RMF Max. Jak chcecie, to też podeślijcie jakąś historię z sąsiadami. 3001 albo Messenger RMF Maxa. Z nami teraz Tame Impala, Genie i Dracula.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Klausa i Magnetic. To jest RMF Max. Ja wiem, że trochę to brzmi jak żart, ale tak, dobre wiadomości dla kierowców, słuchajcie. Albo inaczej, dobra i zła wiadomość. Zła jest taka, że 95 średnio 6,27, a diesel 6,50. A dobra, że to są najniższe ceny od marca, czyli od inwazji na Iran. Czyli dalej płaczemy przy tankowaniu, ale już trochę mniej. Że co? Mówicie, że cały czas za drogo? No, to trzeba było zostać posłem i mieć kilometrówki.

0: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa, wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
1: Toyota Czajka zaprasza do salonów w Bytomiu i Chorzowie. toyotaczajka.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają

0: online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Już w najbliższy czwartek, super czwartek w outlecie Faktory. Wyjątkowe promocje i ceny, które kuszą w markach takich jak Adidas, Puma, Tefal, Levi's. Tylko w ostatni czwartek miesiąca, tylko w Faktory. Nie możecie zabraknąć.
3: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazję, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: W pogodzie na Śląsku cały czas jeszcze możemy liczyć na 22 stopnie na termometrach, bezchmurne niebo i brak opadów deszczu. A co się będzie działo dalej? Wieczorem i w nocy również synoptycy zapowiadają całkiem pogodne i przyjemne warunki, chociaż będzie już trochę chłodniej. W Katowicach i w Tychach na termometrach wieczorem okolice 7 stopni, w Zabrzu trochę cieplej, bo 8 kresek, a nocą temperatura zjedzie troszeczkę, najchłodniej w Tychach do 5 stopni, w Katowicach 11. W Zabrzu możliwe przelotne opady deszczu po zmroku, wiatr słaby, ciśnienie wysokie.

0: Graceland od Earboxa w RMF Max, a po 19 w kanale nadawczym zagramy premierowo nowy numer od Earboxa Babylon. Nie przegapcie. No i nie przegapcie wjeżdżającego na YouTube RMF Max o 20 nowego odcinka podcastu Bratnie Dusze, tym razem z Murciks, z uczestniczką tej pierwszej oryginalnej ekipy. Będą wspominki, ale o związkach też dużo będzie. No i najpikantniejsze fragmenty Bratnich Dusz jutro po 10 na antenie RMF Max. Zapraszam w imieniu swoim, Ady Krysian i Agaty Świderskiej. Po 10.
1: To jest nowość RMF Max.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. A Lyptos, grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Hej, co u Ciebie?
16: Zapisałem się do TEB Edukacja.
15: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
16: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
15: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
16: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
15: Też bym tak chciała.
16: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
15: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
17: Lidl. To się opłaca. I po reklamie.
18: Słuchacie RMF Max Śląsk. Jest już 16. To czas na flash i prognozę pogody. I to już teraz. Adam Szostok, zapraszam. Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Dowiedział się nieoficjalnie Krzysztof Zasada. Czy mają jakieś związki z grupą, która odpowiada za ostatnie bezpodstawne wezwania?
19: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami. Jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
18: Tyle Krzysztof Zasada.
20: Słuchacie RMF Max Śląsk.
18: W RMF Max Śląsk. Od rana namawiamy Was do zapisania się na bieg z aniołami, to już w niedzielę, a zapisy trwają w internecie na stronie anioły24.pl bez polskich znaków. Wszystko po to, by wspierać podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Cała impreza w Parku Kościuszki. Bieg jest charytatywny, więc cała suma zebrana z opłat startowych trafi na zorganizowanie wakacji dla podopiecznych ośrodka.
7: Po pierwsze, tutaj stacjonarnie w Parku Kościuszki 31 maja spotykamy się przy pomniku Tadeusza Kościuszki i mamy zarówno dystans główny 5-kilometrowy dla osób powyżej 7 roku życia, jak i 3 biegi dziecięce, bieg przedszkolaka 0 do 6 lat, dzieci młodsze, dzieci starsze, a dodatkowo biegniemy alejami parkowymi, robimy 2 pętle, które dają tutaj łącznie 5 kilometrów, a biegi dziecięce oczywiście są krótsze, tutaj mamy taki plac kwiatowy przepiękny, jest 230 metrów, 460 lub 690, także w zależności od wieku ten dystans się wydłuża.
18: Mówiła Monika Bajka, prezes Stowarzyszenia Domu Aniołów Stróżów. Teraz przenosimy się do Sosnowca, bo tam już jutro Dzień Dziecka w ośrodku Wake Zone Stawiki. Czeka akwator, bańki mydlane i konkursy, więc dzieciaki będą mogły się wyszaleć, ale spokojnie, rodzice też nie będą się nudzić.
20: Przygotowaliśmy moc atrakcji. Mamy 2 strefy. Strefę retro, gdzie będą skakanki, gumy, kapsle, czyli te atrakcje, które kochają nie tylko dzieci, ale i dorośli. I my jako dorośli będziemy również mogli się przenieść w świat naszej dziecinnej zabawy. Oraz mamy też strefę Wake'a, gdzie każdy będzie mógł się przymierzyć do Wake'a na sucho, a potem dla odważniejszych wejść na wodę i spróbować swoich sił na wyciągu 2.0.
18: Mówiła Basia Pieczonka, dyrektor zarządzający Wake Zone Stawiki. A skoro już jesteśmy przy temacie Dnia Dziecka, który dopiero 1 czerwca, ale wszystkie imprezy przeniosły się na ten weekend, jedną z opcji weekendowego wypadu jest Alpakarnia Poczesna, gdzie możecie podziwiać ponad 20 gatunków różnych zwierząt. Od, co oczywiste, alpak, przez zebry, aż po surykatki. A my mamy dla Was zaproszenia. Wystarczy, że wejdziecie na rmfmax.pl w zakładkę Śląsk. I to wszystko w tym fleszu. Teraz sprawdźmy jeszcze prognozy pogody. Według synoptyków wieczór i noc na Śląsku zapowiada się spokojnie, dosyć chłodno, ale damy radę. W Katowicach i w Tychach ma być też bezchmurnie, a w Zabrzu trochę więcej chmur i w związku z tym może się pojawić drobna mrzawka. Na termometrach po zmroku okolice 5-6 stopni, a w Katowicach 10. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy do 25 km na godzinę, ale nie powinien dokuczać. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzyma się na wysokim poziomie. Poza Zabrzem w całym regionie nie będzie padać.
21: 16 na zegarach, więc co przed chwilą powiedzieli sobie pod nosem, a może nawet wykrzyknęli ci, co kończą pracę o 16. Nareszcie do domu, nareszcie weekend, nareszcie na grilla, nareszcie cokolwiek. No to my też zaczynamy od nareszcie. Męskie granie, orkiestra. Dawid Miązek i Wszystko Gra. Jestem z wami do 17. Zapraszam.

Save My Love, Kygo, Quality Griffin. To jest RMF Max. Słuchajcie, pewien influencer sportowy z Argentyny zrobił taką akcję, że szukał uczestnika Mistrzostw Świata w piłce nożnej nadchodzących, który ma najmniej obserwujących na Instagramie. No i znalazł, był to Nowozelandczyk Tim Payne, który ma niespełna 5000 obserwujących. Znaczy, miał 5000 obserwujących, bo po tym jak ten influencer zachęcił do obserwowania go, to teraz ma już 1,5 miliona, czyli awansował na poziom topowych gwiazd piłki nożnej. Jeszcze się mundial nie zaczął, jeszcze żadnego meczu nie rozegrali, nawet kopnąć piłki nie zdążyli, a on już awansował. Można? Można. No, mnie na mundialu co prawda nie będzie, ale słuchajcie, jakby ktoś chciał mnie zaobserwować na Instagramie, to zapraszam, Dawid Miązek. Nie musi być tam od razu 1,5 miliona, to dajmy spokój, 1 000 000 wystarczy. RMF.

0: Gives i Win w RMF Max. Od razu chce się przyspieszyć przy tym kawałku, jak siedzimy za kółkiem, chociaż jak stoimy aktualnie na wylotówce z miasta, to się za bardzo nie naprzyspieszamy. Za chwilę numer z innej bajki, ale taki, który też podkręci trochę tempo. Andy Dusty, Harris, Zokaria, a za parę minut wracamy do waszych sąsiedzkich historii. Będzie między innymi o takiej sąsiadce, którą każdy chciałby mieć. RMF Max.
1: Reklama.
2: Hej, mówiłaś, że urządziłaś kuchnię i łazienkę w jednym miejscu. Jakim cudem?
3: Galeria Wnętrz Reforma. Zero biegania, zero stresu. Wszystko tam mają.
2: Serio? Meble, kuchnie, dodatki?
3: Tak. Profesjonaliści, świetne marki, a wszystko pod jednym dachem.
4: Galeria Wnętrz Reforma. Jeden adres, ponad 20 sklepów wnętrzarskich. Gliwice, ulica Pszczyńska 192. www.galeriareforma.pl.

0: Dzwonki do MediaMarkt.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
7: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
7: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
9: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Realne kompetencje i umiejętności w czasach dynamicznych zmian i zagrożeń. Współczesne systemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Nowoczesna flota dronów. Ratownictwo taktyczne. Cyberbezpieczeństwo. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do Zespołu Przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz. To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: I po reklamie.

0: Gotham od Metznera, to jest RMF Max, a my wracamy do waszych fajnych, niefajnych historii z sąsiadami. To jest fajna. Mateusz napisał, jakiś czas temu sąsiad szukał kota, okazało się, że wszedł na naprawdę wysokie drzewo i zamiast straży pożarnej trzech sąsiadów, dwie drabiny i jeden uratowany kociak. I pięknie. A tu z kolei z innej bajki trochę. Sąsiad jest zapalonym stolarzem, przeszedł na emeryturę i cały dzień, nawet w zimę, na dworze wycina piłką elektryczną konstrukcję z drewna. Ale przynajmniej mebelki za czekoladę wam ogarnie albo coś. A tutaj jeszcze Paulina i jej historia super sąsiadki. Proszę bardzo, Paulina, dajesz.
1: Tak, mamy taką sąsiadkę jak dawniej, taką, o której o godzinie 20 można zastukać po dwa jajka i szklankę cukru i zawsze wesprze. A i właśnie mieliśmy taką przygodę, że kiedyś podczas wakacji pilnowała nam mieszkania i doglądała tarasu. Aha. No i gdy pytaliśmy, czy wszystko ok, to mówiła, że tak. No a po powrocie okazało się, że nasza ratanowa sofa została wywiana przez wiaterek z szóstego piętra.
0: Wow.
1: No i tutaj nasza sąsiadka też stanęła na wysokości zadania i ją z parteru na szóste piętro z powrotem wtargała.
0: Ło, wow, co za dziewczyna. Mam nadzieję, że ją wynagrodziliście jakąś czekoladką czy czymś.
1: Oczywiście, że tak.
0: Pozazdrościć sąsiadki, jak ma na imię?
1: Dominika.
0: To pozdrawiamy, a do ciebie, Paulina, lecą gadżety RMF Max.
1: Ale

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Taneczny klasyk od Dawida Tawary. Jeżeli dobrze pamiętam, to tak naprawdę jego jedyny duży hit, no ale jaki. If You Don't Know My Name, to jest RMF Max oczywiście i powoli już się z wami żegnam, bo do 17, no jeszcze trochę czasu, ale już coraz bliżej, już robię miejsce ekipie kanału nadawczego. Dzisiaj ekipa męsko-męska, Filip i Michał, Filip Kliber, Michał Siwek. Dwa słońce alfa w jednym pomieszczeniu, jak to studio to wytrzyma, a jakoś dadzą radę. Na pewno będzie fajny powrót do pracy, jak zostaniecie z nami. Kanał nadawczy już za chwilę, ja wracam do was jutro po 8 rano. Dawid Miązek, do usłyszenia, cześć, pa! Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Hej, Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
6: MediaMarkt.
7: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 990.

0: kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: poleca RMF Max. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Według synoptyków wieczór i noc na Śląsku zapowiada się spokojnie, dosyć chłodno, ale damy radę. W Katowicach i w Tychach ma być też bezchmurnie, a w Zabrzu trochę więcej chmur i w związku z tym może się pojawić drobna mżawka. Na termometrach po zmroku okolice 5-6 stopni, a w Katowicach 10. Wiatr słaby, chwilami nieco silniejszy do 25 km na godzinę, ale nie powinien dokuczać. Ciśnienie cały czas jeszcze utrzyma się na wysokim poziomie. Poza Zabrzem w całym regionie nie będzie padać.
7: Hit na maksa.
8: RMF Max Śląsk.
9: Two ships in the night.

0: sama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
0: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach. Tradycja, która inspiruje. Nowoczesność, która napędza. Konsekwentnie rozwijamy ofertę edukacyjną, stawiając na innowacje, cyfryzację, kompetencje przyszłości i kierunki związane z gospodarką 4.0. Jesteśmy liderem wśród szkół mundurowych. Kształcimy ponad 1400 kadetów. ZDZ w Katowicach. 47 szkół, 40 kierunków i zawodów. Sprawdź nasze szkoły na terenie województwa śląskiego oraz zachodniej Małopolski. Szczegóły na www.zdz.pl.
1: Dzień Dziecka plus Festiwal Klocków Connect równa się totalna eksplozja zabawy. Już 30 maja w Centrum Handlowym Auchan Sosnowiec. Strefa budowy, modele 3D, Treflandia, Roblox i konkursy z nagrodami. A do tego zrób zakupy za minimum 200 zł i odbierz darmowy zestaw mini klocków Connect. Start o 10. Więcej na auchansosnowiec.pl.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
4: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
3: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
4: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: O 17 w RMF Max Śląsk. Czas na najnowszy flash i prognozę pogody. Adam Szostok, zapraszam. Sejm przyjął projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej, czyli zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. Za zdecydowana większość posłów, przeciw była Konfederacja i część posłów PiSu. Czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
2: O, wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tak zwana ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie. A chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
1: O czym informował Kacper Wróblewski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Katowice wciąż angażują się w bioróżnorodność i ochronę zapylaczy. Dla pszczół z naszego regionu miasto postawiło nowe ule. Owce zajmują się wykaszaniem trawy z obszaru 20 tysięcy metrów kwadratowych. Powstają też łąki kwietne. W Katowicach są też domki i hotele dla owadów zapylających. W jakich miejscach?
3: To są najczęściej przestrzenie parkowe. Chociażby Park Wełnowiecki, Skwer Fojkisa, Plac Gwarków. Takie przestrzenie, gdzie znajdują się trawy, gdzie znajduje się roślinność, a więc ten naturalny pokarm też dla tych zapylaczy. One są przeznaczone przede wszystkim dla pszczół murarek. To taki gatunek pszczoły łagodnej, nieagresywnej dla człowieka. Nie ma nawyku ochrony swojego gniazda, więc nie atakuje, a prowadzi taki bardziej samotniczy tryb życia, dlatego nie żyje on w ulu, a właśnie w takich hotelach.
1: Tłumaczył Michał Mendala z Urzędu Miasta w Katowicach. Przypomnijmy jeszcze, że swoje ule ma też MPGK Katowice, a Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ustawiło na osiedlu przy ulicy Kosmicznej 10 domków dla owadów oraz 5 budek lęgowych dla ptaków. Zostajemy w Katowicach, bo na miejskich basenach rusza sezon letni w pełnej okazałości i z wodnym parkiem zabaw. Jednocześnie trzeba pamiętać o bezpieczeństwie na basenach i na kąpieliskach.
4: Stosujemy się do zaleceń miejsca, z którego korzystamy, tak? Jeżeli są to baseny, no to jak skakujemy do wody, no to sportowy służy do tego, żeby gdzieś poskakać sobie, prawda? Natomiast jeżeli mamy już basen rekreacyjny, no to wchodzimy delikatnie do wody, patrzymy sobie na to, kto jest w tej wodzie. Często są to maluszki, często ci ludzie nurkują. Także bardzo ważne jest to, żeby mieć oczy dookoła głowy. Oczywiście nie mówimy tutaj o tym, żeby cały czas się skupiać i patrzeć tylko i wyłącznie dookoła, ale żeby zachować taki zdrowy rozsądek.
1: Zaznacza Wojtek Grabarczyk z Katowickiej Agencji Wydawniczej. A skoro już o wodzie było, to teraz będzie dalej, w najlepszym możliwym wydaniu, bo w Bytomiu w ramach akcji Najlepsza Przerwa Ta z Wodą montowane są kolejne dystrybutory z bezpłatną filtrowaną wodą w 10 szkołach podstawowych i 3 obiektach sportowych. Łącznie to już 26 urządzeń w szkołach i klubach sportowych. Dystrybutory zapewniają stały dostęp do wody o wysokiej jakości, a uczniowie otrzymują butelki wielokrotnego użytku. Montaż urządzeń zakończy się w czerwcu. I to wszystko w tym fleszu. Teraz pogoda.
0: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
1: Co słychać w prognozach pogody dla Śląska? Sprawdzamy po chłodnej nocy, gdzie temperatura spadnie do okolic 5 stopni. Poranek na Śląsku przywita nas umiarkowanym zachmurzeniem, ale spokojnie. W Zabrzu możliwe są przelotne opady deszczu, ale to taka mała szansa. W pozostałych miastach raczej sucho. W ciągu dnia termometry pokażą od 21 stopni w Katowicach do 22. Tak będzie w Tychach i w Zabrzu. Wiatr chwilami może być trochę silniejszy. Ciśnienie cały czas jeszcze ma być wysokie i to się raczej nie zmieni.

0: Drodzy Państwo, złe wieści dla weekendu. Zaczynamy go w RMF Max.
1: I przy okazji wstaliśmy. Wstaliśmy, czyli Filip Kliber,
0: Michał Siwek.
1: Dobry wieczór w weekendzie. Fajnie, że jesteś z nami. Jest z nami też Justin Bieber, Nicki Minaj. Zresztą oni się zaraz sami przedstawią, bo tacy są po prostu oni.
0: Kulturalni ludzie, to jest wspaniali, naprawdę, jedyni.
1: Fajni młodzi. O,

0: najlepsze hity do piątku to właśnie w RMF Maxi, właśnie w kanale nadawczym. 10 minut po 17 Morandi nam zagrał swój numer Save Me. To jest przy okazji też ulubiony wszystkich numer magistrów obecnie albo przyszłych magistrów, bo Save Me trzeba cały czas wciskać, kiedy piszecie pracę magisterską. Zapisz mnie, no, albo zapisz jako.
1: Trzeba, jak najbardziej w PDF-ie, w doku, jak lubicie. Tak. Ale nie o tym, bo u nas premiera. Tak trzeba zaczynać weekend. Z przytupem, z dobrym bitem, który tym razem stworzył David Guetta razem z Bebe Rexą. I ten numer nazywa się Sad Girls.
0: I to jest ten numer, który jest naprawdę bardzo wakacyjny. Tam jest taka bardzo fajna gitara. Numer, który brzmi, jakbyście byli nad morzem. A wy nad tym morzem możecie być już teraz. Dzięki RMF Max właśnie. And now,
2: ladies and gentlemen... Premiera RMF Max.
0: Kocyk plaża, RMF Max, Bebe Rexa, David Guetta.
1: A zero, jak? Zero potrzeb.

0: co to tak krzyczeć, panie Alex?
1: Przestań!
0: Alex Warren, Fever Dream w RMF Max. Piosenka będzie, nie jedna jeszcze u nas, ale ta jedna będzie szczególna, bo napiszemy ją my, ja i Filip, tylko musimy wiedzieć o czym.
1: A że jest piątek, to rzucamy taki bardzo luźny temat, tylko że wy teraz musicie nam zadanie utrudnić. Chodzi o to, żebyście nam wysłali na Messenger RMF Max swoją ostatnią wiadomość, którą właśnie wysłałeś albo wysłałaś na swoim Messengerze. No ja jestem ciekawy.
0: No i co? Wejdź teraz na Messengera i zobacz ostatnią wiadomość, którą wysłałeś, bez kontekstu. Po prostu wyślij nam tą jedną wiadomość i my każdą wiadomość, która do nas przyjdzie, umieścimy.
1: Tego nie mogę, ale mogę drugą.
0: Dobra,
1: czytałem.
0: Możemy się umówić, że to będzie ostatnia cenzuralna.
1: Dokładnie. Czytałem na przykład.
0: I my wszystkie te wiadomości umieścimy w piosence, którą tymi ręcyma napiszemy, a potem puścimy ją w radiu, więc piszcie śmiało. Messenger RMF Max.
2: Reklama. Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy dzień dziecka w centrum handlowym Auchan Mikołów. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w centrum handlowym Auchan Mikołów.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: I po reklamie.

0: Ale jest fajny ten piątek w RMF Max. Tabletka i dwa
1: najlepszy.
0: Dni. To jest najlepszy piątek, jaki możemy wam dać. Jest 17.32 i piątek się odpali w końcu. No, słychać
1: ja
0: co
1: myślę,
0: piątek.
1: Że jego słychać, czuć w powietrzu. Piątek ma również Anthony Gordon. To jest napastnik, którego sprowadza Barcelona. On ma też piątek, bo przecież w Wielkiej Brytanii tak samo jest piątek jak u nas.
0: Tak,
1: natomiast
0: Friday.
1: Chcieliśmy właśnie o panu Antonim porozmawiać chwilę.
0: Ma dwa razy więcej obserwujących, odkąd pojawiła się plotka, że idzie do Barcelony.
1: Tak, przeglądamy jego profil. Nawet pojawił się tutaj taki komentarz, że o, super, wreszcie dobry napastnik w Barcelonie.
0: I to napisała anonimowa, albo anonimowy użytkownik o nicku Gówniara z paletką 23.
1: Max.
0: Nie wiem, kto to może być.
1: Pomysłu nie mam w ogóle żadnego.
0: Nie wiem.

0: Joe pisze fajne piosenki, nie? A, tak sobie fajnie lecą w ten piąteczek, jadąc sobie w samochodzie, ale słuchajcie, ta piosenka, która zaraz powstanie, z wiadomości, jakie były ostatnimi wiadomościami na waszym Messengerze.
1: Wszystkie bursztynowe słowiki, Oscary, Grammy i inne takie, to już jest w kieszeni, to będzie piosenka złożona z ostatnich wiadomości z waszych Messengerów.
0: I ona, i ta piosenka już za chwilę w RMF Max. A nagroda to bursztynowe słoiki.
2: Reklama. Planujesz spotkanie biznesowe, imprezę albo integrację dla swoich pracowników? Zaskocz ich warsztatami kulinarnymi w pracowni smaku Jolanty Klesser. Ponad 200 metrów kwadratowych industrialnej przestrzeni oraz nietuzinkowego podejścia do gotowania na profesjonalnym sprzęcie firmy Smeg. Znakomita integracja, zabawa oraz uczta dla ciała i ducha. Razem przyrządźcie wyjątkową kolację pod okiem prawdziwych szefów kuchni. Katowice, ulica Kościuszki 12, oficyna 9, www.pracowniasmaku.com.pl.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
4: MediaMarkt.
3: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Uwaga, dzieci i rodzice! Nadchodzi najbardziej odjazdowy Dzień Dziecka w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała. Już 30 maja od 10 do 17 czeka na Was świat Little Tykes. Kolorowe miasteczko, tor kultowych autek Cozy Coupe, sportowe wyzwania i magiczne kino tipi. Darmowe atrakcje, mnóstwo zabawy i emocje, które dzieci zapamiętają na długo. Little Tykes. Świat małych odkrywców tylko w Centrum Handlowym Auchan Bielsko-Biała.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Czołem Bajtle. W trzech stawach fajrujemy balonowy Dzień Dziecka. Przyjdźcie z mamulką, z etatulkiem, bo będzie się działo. Czekają na Was warsztaty, kaj pomalujecie czekoladą, ozdobicie babeczki i narychtujecie włosne lizoki. Do tego sensoryczny plac zabaw, cukrowo wata, malowanie pyska i brokatowe tatuaże. Fruwać będą balony z chylem, a każdy bajtel dostanie swojego balonowego zwierzoka. Wszystko znajdziecie na 300wy.pl.
3: Renaud.

0: paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda. Lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Zapraszamy do salonu Renault Autozięba, Katowice Piotrowice, ulica Kościuszki 257. www.autozięba.eu.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: I po reklamie.

co słychać w prognozach pogody dla Śląska? Sprawdzamy po chłodnej nocy, gdzie temperatura spadnie do okolic 5 stopni. Poranek na Śląsku przywita nas umiarkowanym zachmurzeniem, ale spokojnie. W Zabrzu możliwe są przelotne opady deszczu, ale to taka mała szansa. W pozostałych miastach raczej sucho. W ciągu dnia termometry pokażą od 21 stopni w Katowicach do 22. Tak będzie w Tychach i w Zabrzu. Wiatr chwilami może być trochę silniejszy. Ciśnienie cały czas jeszcze ma być wysokie i to się raczej nie zmieni.

0: Niby Pink Panthers, niby Zara Larsson, ale Zara to wam buty pospadają, jak usłyszycie swoją wiadomość, którą wysyłaliście do nas na Messenger RMF Max. A to była ostatnia wiadomość z waszej skrzynki.
1: O tym piosenka teraz. Od nas.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan. Kukon bardzo...
1: Kukon?
0: Kukon.
1: To jest francuski raper.
0: Francuski raper taki.
1: Kukon, to jest kuzyn Kukona właśnie, naszego polskiego rapera.
0: I fajnie, bo Kukon bardzo zaskoczył, jeżeli chodzi o ten kawałek. Ja jestem bardzo zadowolony z rapera Kukon. I jeżeli chcecie więcej takich nowości i więcej takich ciekawostek, to zostańcie z RMF Max. Po 18 mamy coś też przygotowane. Kukon.
1: Tame Impala i Dracula przygotowane zaraz po 18 po drodze. Flash i prognoza pogody.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Architektura, informatyka, zarządzanie i inżynieria produkcji, nowoczesne technologie i projekty, zrównoważony rozwój i współpraca z przemysłem. 25 lat Akademii w Nysie. Łącz kompetencje z praktyką. Stań się częścią biznesowej elity. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
2: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
3: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
2: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
3: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
4: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
5: Znałem to już.
4: Dzięki RMF Max.
6: To tego się słucha.
4: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
6: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
6: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
9: I po reklamie.

0: tak, żeby nic ważnego w regionie was nie ominęło. Przed nami Flash w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. A zaczynamy od imprezy, o której nie będzie się dało nie usłyszeć. 82. Rajd Polski na drogach województwa śląskiego. Oficjalnie w Katowicach zaprezentowano harmonogram lipcowej imprezy i część rajdowych odcinków. Posłuchajcie o szczegółach.
1: Najtrudniejszy odcinek tej trasy, tego rajdu?
2: Myślę, że odcinek Harzlach, czyli odcinek bardzo podbijający, bardzo szybki miejscami, na którym trzeba mieć bardzo dużo pewności siebie i wyczucia samochodu.
1: A jak się ściga w centrum aglomeracji, choćby tu przy Spodku?
2: Świetnie. No, ten odcinek w zeszłym roku zrobił na mnie wielkie wrażenie. Ilość ludzi gigantyczna, plus rozdanie i dekoracja pierwszej trójki na sam koniec, no zrobiło to na mnie wielkie wrażenie i jestem pewny, że na uczestnikach Mistrzostw Europy w tym roku też to zrobi wielkie wrażenie.
0: Kierowcę Jakuba Matulkę, mistrza Polski, o zmagania pytał Marcin Buczek.
3: Słuchacie RMF Max Śląsk.
0: Wake Zone Stawiki Sosnowiec zaprasza na Dzień Dziecka. W sobotę od 10 do 18 na dzieci czekać będzie m.in. strefa Przymierz się do Wake'a, ale to nie koniec, bo będzie też akwator, hula hop, skakanki, bańki mydlane i konkursy, wylicza Katarzyna Gajek, koordynator ośrodka Wake Zone Stawiki w Sosnowcu.
4: Przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji, m.in. dwie strefy. Jedna strefa to strefa lat 90., gdzie dzieci będą miały okazję zobaczyć, jak bawiliśmy się kiedyś. Druga strefa to strefa Przymierz się do Wake'a. Chcielibyśmy, żeby wszystkie dzieciaki przełamały się i spróbowały swoich sił. Najpierw na plaży, na sucho, bez konieczności wchodzenia do wody. Będzie można założyć wakeboard, będzie można przymierzyć kask, kamizelkę, piankę, zobaczyć, jak się w tym dzieciaczki czują.
0: Więcej na temat imprezy na sosnowieckich stawikach znajdziecie na stronie internetowej wakezonestawiki.pl. A już w niedzielę zaplanowano kolejną edycję biegu z aniołami. To jest bieg charytatywny, który wspiera podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Cały event zaplanowano w Parku Kościuszki, a o szczegółach mówi Dariusz Dudek, ambasador biegu. Posłuchajcie.
5: Zapraszamy serdecznie wszystkich tutaj 31 maja. Bieg charytatywny Tauron Biegnij dla Aniołów. To już 7. edycja, zapraszamy serdecznie wszystkich. Wszystkie kategorie wiekowe tutaj będą. Można się przejść, przebiec, przespacerować, ale też można i nawet wirtualnie zapisać się do tego wydarzenia, ponieważ wpisowe z tego wydarzenia będzie przeznaczone w całości na Dom Aniołów Stróżów. Jesteśmy przygotowani do tego, że możemy tutaj uczestniczyć w takim wydarzeniu.
0: Jeżeli ktoś chce się jeszcze zapisać do biegu, może wejść na stronę anioły24.pl/biegnij-dla-aniołów. Wszystkie pieniądze z opłaty startowej będą przeznaczone na organizację wakacji dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów, czyli tych dzieci, które zostają w mieście.

0: To już ostatni moment, kiedy możemy na termometrach oglądać powyżej 20 stopni, przynajmniej jeżeli chodzi o dzisiaj, bo noc na Śląsku zapowiada się bezchmurna, ale jednak dosyć chłodna. Termometry pokażą okolice 5, może 6 stopni. W Katowicach ma być dyszka, ale też taka chłodna dyszka. A jutro w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr też będzie chwilami silniejszy, do 25 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie. Synoptycy mówią, że nie będzie padać.
1: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
2: Hity na maksa. Kocham Lubczę także aż czasem muszę o niej na programie powiedzieć. Lubcza to jest piękne miasto, w którym wielu słuchaczy RMF Max mieszka. Pozdrawiamy serdecznie.
3: Całą Lubczę pozdrawiamy i okolice.
2: To jest miasto, o którym nigdy nie zapomnimy, w którym nasze serca spoczęły już na zawsze. Jest 18.04, pozdrawiamy Lubcze, ale nie tylko Lubcze, również inne miejsca w Polsce, ale rozwiniemy ten temat za momencik, dobra? No,
3: także zostańcie i czujcie się pozdrowieni wszyscy ci, którzy są w samochodach, w radiowozach i w innych miejscach, gdzie się słucha radia.
2: I gdzie się...
3: Coś z Lubczą kojarzy na przykład.
2: No właśnie.
3: Filip Kliber.
2: Michał Siwek.
3: 4 po 18.00.

0: 10 minut po godzinie 18. Czy my już dzisiaj mówiliśmy, że kochamy wszystkich słuchaczy RMF Max, Michał?
1: Tak, ale najbardziej kochamy tych z Lubczy.
0: O, z Lubczy to oczywiście. Cały czas pozdrawiamy Lubczę, nasza ukochana Lubcza. Tak jest. Wiemy, że w Lubczy się bardzo dużo dzieje, ale wiemy też, że się dzieje. Bo w Lubczy to się wiadomo. Tam się i na rowerze jeździ, i tam się zwiedza. Ale pytanie brzmi, co się robi w twojej miejscowości? Bo na przykład w mojej miejscowości, w Tomaszowie Mazowieckim, byli kręceni cztery pancerni i pies. No, takie historyczne wydarzenie. Wiedziałeś o tym?
1: Nie miałem o tym pojęcia.
0: No właśnie. A co takiego historycznego wydarzyło się w twojej miejscowości, to teraz nagraj nam głosówkę na Messenger RMF Max. No ja jestem ciekawy, co?
1: No ja też jestem ciekawy. I absolutnie, tak jak mówiliśmy, nie tylko mieszkańcy Lubczy są tutaj mile widziani.
0: Każdy.
1: Wiemy, że istnieją również inne miasta w Polsce. Tomaszów. Po prostu są gorsze. RMF Max.
0: Do Lubczy nie macie podjazdu.
1: California Love, White 2115 w RMF Max. Jest to 18.11.
0: Ciekawostka z Kalifornii.
1: Aha.
0: Tam White nagrał numer. A co się wydarzyło w twojej miejscowości? Nagraj nam głosówkę na Messenger.

0: I właśnie o tym tytule piosenka za nami. Olivia Rodrigo i kawałek Drop Dead na 21 minut po godzinie 18, a my zapraszamy was w Polskę.
1: W Polskę idziemy, drodzy państwo, i szukamy ciekawych informacji. Informacji interesujących, frapujących. Tak dobrze mówię?
0: Pięknie mówisz, ale mnie zbiłeś z pantałyku, mówiąc właśnie słowo frapujące.
1: Co się wydarzyło w waszych miejscowościach?
2: U nas w miejscowości był na przykład marszałek Piłsudski.
1: No.
2: Przyjechał sobie tu ochrzcić Krześniaka.
0: A wiadomo, czym przyjechał, tak?
1: Czym przyjechał?
0: No, przyjechał na kasztance.
1: A, no więc... tak, na grilla, czyli na kaszance.
0: Czyli był marszałek, był Krześniak i była kasztanka też. Dobra, co mamy jeszcze?
3: W mojej miejscowości rodzinnej, w Tarnobrzegu, była kopana kiedyś siarka. Największa kopalnia siarki w Polsce. Podobno jak tą siarkę kopali, to w mieście śmierdziało siarczystym bąksztalem. Tak.
0: Ciekawe, czym jest siarczysty bąksztal, bo to jest coś, co nas frapuje.
1: Ale ja się wreszcie dowiedziałem, skąd się wzięło, że jest siarczysty.
0: I właśnie, to się wzięło z Tarnobrzega.
1: Co się wydarzyło u was? Messenger RMF Max, zostawcie głosówkę.
0: No czekamy. Czekamy na głosówki o każdym zapachu. Przysięgamy.

0: asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Twoja sąsiadka poleca nowości w Stop Klatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stop Klatka.

0: 3000 Katowice. Poleca RMF Max.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: 18:32, a nas ciągnie cały czas w Polskę, żeby się dowiedzieć, co tam u was słychać, co tam ważnego się wydarzyło, bo nie oszukujmy się, w Polsce dzieje się bardzo dużo i wiedzą też o tym słuchacze RMF Max.
2: I to jest właśnie miejsce, w którym tych rzeczy się dowiadujecie. Co się dzieje tak naprawdę w Polsce? RMF Max, jedyne miejsce, które powie wam prawdę.
3: A w mojej miejscowości palono ostatnie czarownice. Do ruchu.
1: No, i sprawdziliśmy i rzeczywiście tak było. Tak. Przyznajemy rację.
2: Jeżeli się zastanawialiście, jak to jest, że czarownice nie istnieją, no to właśnie tutaj jakby już wiadomo.
1: Podziękujcie do ruchowi.
2: No właśnie.
1: A potem... Ale w ogóle ciekawe, że na przykład to było w majówkę, nie? I stąd się potem wzięło święto grillowania w majówkę, nie?
2: Że jedziesz w niebezpiecznym kierunku.
1: No dobra, to zostawmy.
4: To z mojej rodzinnej wioski kiedyś uciekł byk, który przebiegł ponad 8 km lasami. Sprawa była dosyć głośna ze względu na to, że w pewnej telewizji również było to nagłośnione, a rolnik, któremu byk uciekł, nawet nie chciał o tym rozmawiać.
2: Ja też bym nie chciał rozmawiać, jakby uciekł mi byk.
1: Ale wspominają do tej pory w tej miejscowości o tym byku.
2: Mimo, że uciekł.
1: Max. Musiał być niezły byk z niego. Może dzik. Kawał byka, po prostu.
2: Już koniec. Messenger już? RMF Max. Co się wydarzyło u was w miejscowości, o czym do dziś się pamięta? Dajcie znać koniecznie. Taki

0: RMF Max, z wami pamiętamy o kolebce polskości, o najpiękniejszym z polskich miast, o Lubczy, i stąd powstało pytanie, co się u was w miejscowości takiego wydarzyło, że później wszyscy o tym pamiętają.
1: No i Wera do nas napisała na Messenger RMF Max: u nas w miejscowości Kije, koń wszedł na piętro i straż musiała przyjechać go wyciągnąć. Jaka w ogóle straż? Końska? Straż musiała go wyciągnąć. No i w ogóle ludzie się pewnie zastanawiają, jak to jest, że koń wszedł na piętro.
0: Aha.
1: A nas zaczęło zastanawiać, dlaczego koń nie wszedł wyżej.
0: No i nawet znaleźliśmy na to odpowiedź.
1: Tak, bo on myślał, że to jest koniec. A potem poszedł z kopyta.
2: Reklama.
3: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
3: A flat white?
2: Też.
3: A...
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
5: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
6: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie 2 sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: ZUS, podatki, czynsz, konto.
11: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
10: Ty nie?
11: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
10: Płacą ci? Dużo?
11: 4000 się uzbierało.
10: No żartujesz.
12: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy iKonta Biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: To może być adres, którego właśnie szukasz. Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15. Odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
2: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
3: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.

0: 88 i 1 FM.
1: To już ostatni moment, kiedy możemy na termometrach oglądać powyżej 20 stopni, przynajmniej jeżeli chodzi o dzisiaj, bo noc na Śląsku zapowiada się bezchmurna, ale jednak dosyć chłodna. Termometry pokażą okolice 5, może 6 stopni. W Katowicach ma być dyszka, ale też taka chłodna dyszka. A jutro w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 22 stopni. Wiatr też będzie chwilami silniejszy, do 25 km na godzinę. Ciśnienie jest wysokie i takie też pozostanie. Synoptycy mówią, że nie będzie padać.

0: hity, które krążą jak satelita, czyli September i Satellites na 11 minut przed godziną 19.
1: Świnoujście. Miejsce niezwykłe, drodzy państwo. Tam w ten weekend będzie się działo. Urodziny miasta, pociąg stylizowany na lata 70, ale przede wszystkim, co mnie zainspirowało, koncert drugiej Maryli, czyli energetycznego sobowtóra Maryli Rodowicz.
0: Matko jedyna, jak się Maryla dowie, to będzie mogła dwa sylwestry obskoczyć.
1: Jednym

0: Drodzy Państwo, ale to zasuwa. To jest John Sammy z numerem All The Time w RMF Max.
1: Aż mi oczy wychodzą z orbit. Ale też mi oczy wychodzą z orbit, jak sobie przeglądam te wszystkie zdjęcia teraz pod Tatrami, bo tam natura pokazuje swoje piękno. Piękne, kwieciste, piękne, kwietne dywany pojawiły się właśnie pod Tatrami.
0: Tak,
1: mega instagramowo.
0: Pięknie,
1: no.
0: Korzystajcie póki darmo, póki jeszcze biały miś się tam nie pojawi.
1: Hej!
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Święto Szlaku Zabytków Techniki Industriada coraz bliżej. Odkrywamy twarze przemysłu w industrialnych przestrzeniach całego województwa śląskiego. Rozruch 12 czerwca w Szybie Wilson w Katowicach. Oficjalne otwarcie dzień później w Starej Fabryce w Bielsku Białej. A wielki finał w Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia w Katowicach 14 czerwca. Koncerty, wystawy, warsztaty. Do zwiedzania prawie 50 obiektów. Szczegóły na industriada.pl i w naszych social mediach. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka. A ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają. Są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
10: TEB Edukacja. Najlepsza sieć szkół policjalnych na Śląsku.
9: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Centrum Aktywności Studenckiej. Kompleks sportowy z pierwszym w Polsce inteligentnym stadionem. 25 lat Akademii w Nysie. Dołącz do drużyny przyszłości. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Nysie. Za darmo studiujesz, za darmo mieszkasz.
12: Projekt dofinansowany z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Opolskiego 2021-2027. Z zachowaniem równości szans, dostępności i zrównoważonego rozwoju.
13: Bądźcie gotowi na Silesia.

0: Jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl, to się opłaca.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: I po reklamie.

0: 98.1 FM.
1: Najciekawsze i najważniejsze informacje już teraz we Fleszu w RMF Max Śląsk. Adam Szostok, zapraszam. W Bytomiu zatrzymano 16-latka, który podszywał się pod inną osobę i próbował wyłudzić kod do bankomatu. Młody mieszkaniec miasta został zatrzymany na gorącym uczynku przez miejscowych kryminalnych. Sprawa dotyczyła próby oszustwa za pomocą komunikatora internetowego. Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka, a o jego dalszym losie zdecyduje sąd rodzinny. Policja ciągle jeszcze prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. Wracają stałe trasy tramwajów pomiędzy Rondem a Rynkiem w Katowicach. Więcej szczegółów już teraz zna nasz reporter. Posłuchajcie.
2: Ponownie przejezdny dla tramwajów będzie odcinek pomiędzy Rynkiem a Rondem w Katowicach. Oznacza to, że Zarząd Transportu Metropolitalnego może m.in. przywrócić stałe trasy kilku liniom tramwajowym. Zmiany obejmą 13 linii tramwajowych oraz jedną linię autobusowej komunikacji zastępczej. Wraz z powrotem linii na swoje stałe trasy zawieszona zostanie linia autobusowej komunikacji zastępczej T16 oraz tymczasowe linie tramwajowe 33 i 46. Dodatkowo utrzymane zostaje zawieszenie linii numer 0.
1: Informował reporter RMF Max Śląsk Amadeusz Biurkowski.
0: Słuchacie RMF Max Śląsk.
1: Katowicki Zakład Zieleni Miejskiej otworzył oferty w pierwszym przetargu na budowę 3 parków kieszonkowych w Brynowie, osiedlu Paderewskiego i Zawodziu. Na realizację tych zielonych przestrzeni przeznaczono 354 tysiące złotych, a jedna z ofert zmieściła się w budżecie. Projekty zakładają m.in. stworzenie naturalnej łąki kwietnej przy ulicy Sowińskiego, parku Taternika przy ulicy Czecha oraz Ptasiego Parku przy ulicy Gawronów. Nowe parki będą miały ścieżki nasadzania drzew i krzewów oraz miejsca do rekreacji. Prace mają się zakończyć w ciągu 5 miesięcy po wyborze wykonawcy. W Katowicach od 1 czerwca startuje rywalizacja o tytuł rowerowej stolicy Polski. Mieszkańcy mogą przez cały miesiąc rejestrować przejazdy w aplikacji Aktywne Miasta i kręcić kilometry właśnie dla Katowic. Liczą się wszystkie trasy do pracy, do szkoły, na zakupy i weekendowe wycieczki. Również rywalizacja trwa do 30 czerwca. I na koniec, w ubiegłym roku zainteresowanie było olbrzymie, liczymy na powtórkę, mówi Grzegorz Pawlus, koordynator wojewódzki turnieju z Orlika na Stadion. Wciąż jeszcze trwają zapisy do największego turnieju piłkarskiego z Orlika na Stadion. Eliminacje startują we wrześniu, finały wojewódzkie w Bytomiu na przełomie października i listopada. W tym roku drużyny mogą startować w kilku kategoriach wiekowych.
3: Naszym celem jest, żebyśmy jeszcze te zainteresowanie zwiększyli i dlatego też apelujemy, żeby nie tracić czasu i się zapisać, żeby potem nie być rozczarowanym we wrześniu, że nie zdążyliśmy się tego uczynić. Zachęcam takie olbrzymie miasta jak Katowice, Częstochowa właśnie. Tam jest bardzo mało jeszcze drużyn zgłoszonych i tutaj tych wszystkich organizatorów, nauczycieli WF-u, trenerów, nawet jakich rodziców, którzy by chcieli, żeby ich pociechy wzięły w tym dużym turnieju udział, zachęcamy, żeby właśnie się zgłosili.
1: Mówił Grzegorz Pawlus, koordynator wojewódzki turnieju.
0: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
1: Sprawdzamy prognozy pogody na wieczór i noc na Śląsku. No, bezchmurnie, bez opadów deszczu, ale jednak temperatury w okolicach 5 stopni. W Katowicach i Zabrzu troszeczkę cieplej, a jutro dosyć przyjemna temperatura, bo w tym najcieplejszym momencie dnia będziemy się mogli spodziewać nawet 22 stopni. Ciągle jeszcze ma słońca nie zabraknąć, a deszcz ma nas omijać szerokim łukiem. Za to wiatr będzie wiał z prędkością do 25 km na godzinę. Ciśnienie wysokie.
4: Dobry wieczór! Jest już po godzinie 19:00. Niektórzy już mają umyte rączki, na pewno już niektórzy mają umyte zęby, bo szykują się do spania. A ważne rzeczy jutro o 19:00 będą.
5: Opowiemy o tym za momencik. Jutro jedno z najważniejszych sportowych wydarzeń roku, a dziś jedno z najważniejszych radiowych wydarzeń. Dziś. Filip Kliber, Michał Siwek i kanał nadawczy w RMF Max.

0: Sobel. Sobel w RMF Max, Sobel na wieczór, Sobel na piątek. Sobel po prostu jest całkiem niezły, ale są też numery, które wyszły dopiero dzisiaj i dopiero aspirują do bycia super, a Yearbooks i Babylon to na pewno taki numer jest.
1: To jest, drodzy państwo, klasyczny letniaczek. Ja tutaj sobie czytam, że Yearbooks jest bardzo zafascynowany muzyką lat 20. i generalnie atmosferą tamtego okresu. No. Co słychać w tych numerach? Jest tam bardzo charakterystyczny klimat i chyba to właśnie wyróżnia jego piosenki. Coś jest takiego, że słyszysz i od razu rozpoznajesz ten klimat, ten styl. To jest właśnie Yearbooks.
0: I przy okazji też możecie sprawdzić teledysk, jak już nie będziecie w samochodzie, bo teledysk jest nakręcony w takim fajnym lustrze drogowym i jest dokładnie tylko jest Yearbooks na tym teledysku, który się odbija w tym lustrze i super. Fajnie się to kręci wszystko dookoła.
1: No to mnie akurat nie zachęciłeś. Ja bym tylko słuchał na przykład dźwięku.
0: Nie, ale możesz słuchać też dźwięku jednocześnie oglądając.
1: Ale ja nie chcę oglądać, ja chcę tylko dźwięku słuchać.
0: Możesz łączyć uszy i oczy.
1: To teraz możecie tylko słuchać, na przykład w radiu Yearbooks i Babylon. To jest właśnie ten świeży letniaczek. To jest premiera w RMF Max. Dajcie koniecznie głośniej. And now, ladies and gentlemen...

0: I dobry wieczór mówimy wszystkim, którzy już szykują się do jutrzejszego wielkiego wydarzenia. Finał Ligi Mistrzów, to już jutro, nie zapomnijcie.
1: Nie uwierzycie, ale to nie jest jedyne święto piłkarskie w ten weekend, ponieważ jeszcze są baraże o wejście do Ekstraklasy,
0: Filip,
1: ale...
0: To nikogo nie interesuje.
1: Ale skupiając się na meczu finałowym, który już jutro. Jutro o godzinie 18 będzie mecz rozgrywany. No i fani kiwi piłkarscy mówią, ale jak to, halo, jak to o 18 tak wcześnie?
0: Tak, PSG z Arsenalem się mierzy. Zazwyczaj te finały były o 21. A tym razem godzina 18. UEFA tłumaczy to tym, żeby całe rodziny mogły sobie ten mecz obejrzeć, a dzieciaki mogły obejrzeć go do końca bez konieczności zarywania nocy.
1: A nam się wydaje, że jednak prawda jest inna, bo niektórych nawet już o godzinie 19, kiedy teoretycznie zaczyna się druga połowa, to i zaczyna się u niektórych nawet trzecia albo i czwarta połowa.

0: Lato idzie. Można to poznać oczywiście po takich letnich bęgerkach, które się pojawiają coraz gęściej w radiach, ale też po tym, że po prostu jest gorąco człowiekowi jakoś. Oj, tak. Jakąś taką ulgę potrzebuje, coś by potrzebował chłodnego się napić, schłodzić się jakoś. Są na to nowe sposoby na świecie, drodzy państwo.
1: Nazywa się to pekińskie bikini.
0: I teraz uwaga, to polega na tym, że mężczyźni, bo to jest dla mężczyzn to pekińskie bikini, biorą po prostu swój t-shirt i sobie go tak podwijają, że jakby widać im brzuch wtedy.
1: Ale nie zapomnijmy też, że do tego jeszcze trzeba dodać jeden element. Jeszcze trzeba dodać japonki.
0: Tak, to jest wtedy full stylizacja.
1: Plus skarpetki, żeby było po polsku.

0: Nicki Minaj, Justin Bieber, Michał Siwek, Filip Kliber, Matko Bosko, kogo nie ma w kanale dodawczym? Są absolutnie wszyscy.
1: To jest mocna ekipa, my absolutnie widzieliśmy się właśnie z Nicki Minaj i Justinem Bieberem dokładnie zero razy, ale wspólnie tworzymy niezwykłą ekipę, która przywozi wam, dostarcza weekend właśnie
0: i przy
1: dzisiaj.
0: I okazji jeszcze dostarczamy wam najważniejsze informacje pogodowe, bo była też ekipa synoptyków, speców od pogody, jak chcecie ich nazwać.
1: Taka ekipa to jest, że ło!
0: My po prostu niezłą ekipę tutaj zmontowaliśmy.
1: Max. I ta ekipa za chwilę wam zaprezentuje najświeższą prognozę, więc zostańcie z nami.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: może być adres, którego właśnie szukasz? Deweloper Atal zaprasza na dzień otwarty inwestycji Ogrody Andersa w Gliwicach. Już w sobotę 30 maja od 10 do 15 odwiedź nas przy ulicy Sowińskiego 104B. Specjalnie na ten dzień przygotowaliśmy promocyjną ofertę mieszkań. Przyjdź, zobacz mieszkania na żywo i porozmawiaj z doradcą. Szczegóły na ogrodyandersa.pl.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: I po reklamie.

Sprawdzamy prognozy pogody na wieczór i noc na Śląsku. No, bezchmurnie, bez opadów deszczu, ale jednak temperatury w okolicach 5 stopni. W Katowicach i Zabrzu troszeczkę cieplej, a jutro dosyć przyjemna temperatura, bo w tym najcieplejszym momencie dnia będziemy się mogli spodziewać nawet 22 stopni. Ciągle jeszcze ma słońca nie zabraknąć, a deszcz ma nas umijać szerokim łukiem. Za to wiatr będzie wiał z prędkością do 25 km na godzinę. Ciśnienie wysokie. Yeah.

0: Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
9: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygody miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.

0: świtu do świtu, od nocy do nocy.
1: W RMF Max hit za hitem.
0: RMF Max. Śląsk 88 i 1 FM.
2: No w końcu możemy otwierać piątkowy wieczór, gdziekolwiek będziecie, cokolwiek robicie. RMF Max jest z wami, Przemek Grabowski za starami, a zaczynamy nasz weekend już od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Tutaj najważniejsze numery i dzisiaj bardzo ciekawe, także klubowe premiery, a zestawienie przy piątku otwiera Metzner, jego gotowość.

0: Piątkowa premiera wraca. Niemiecki DJ Robin Schulz śpiewa Barbs. Barry Times szybko wpada w ucho. Może dlatego, że przypomina trochę, ja mam takie wrażenie, przypomina trochę Hit Your When Love Takes Over Davida Guetty sprzed lat wielu. No to przypomnimy sobie ten kawałek jeszcze dzisiaj wieczorem, to na pewno. Głosujcie na nowe numery pod rmfmax.pl. Jeśli chodzi o piątkowe klubowe nowości, to jeszcze w tej godzinie będzie Cascade z Ameryki. Czeka Martin Garrix plus Ed Sheeran, a na dziewiątym wciąż trzyma się bardzo dobrze Alex Warren i jego Fever Dream. RMF Max. RMF
1: Max. Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

I może rzeczywiście przyjdzie taki czas, kiedy Martin Garrix zaśpiewa na liście Hopbence. Tutaj Martin produkuje, Ed Sheeran na mikrofonie, Repeat It. Mamy nowości tego tygodnia, chłopaki startują na miejscu 8. Chyba tylko. Halo, halo, gdzie są fani Garrixa i Eda? Zbieramy się na rmfmax.pl. Teraz numer, który zapowiada już lato. Piękne, słoneczne i na maksa. Świetne afrohausy, Topic i Becky G, która śpiewa właśnie w tym kawałku. Sorry, papi.

0: dzisiaj wieczorem będzie jeszcze trochę takich polskich rapowych świeżynek. Win od Gipsa, to siódemka na liście Hot Bands, a teraz zagadka, jak myślicie, o kim mowa? Będzie jej nowość, piosenkarka, która zaczęła tworzyć własne utwory już jak miała 8 lat. No można tutaj wymienić wiele dziewczyn. Kto wiedział, że chodzi o Gracie Abrams, premierowo w numerze Hit The Wall. Już za kilka minut na liście Hot Bands.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
2: Reklama.
3: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Poznaj bliżej nową francuską od Atal, znanego dewelopera. Teraz pod nowym szyldem ten sam dobry adres, łączący wygodę miejskiego życia i bliskość terenów zielonych Muchowca. Już 30 maja, dzień otwarty osiedla Atal Nowa Francuska w Katowicach. Specjalnie z tej okazji promocyjna oferta mieszkań. Zobacz je na żywo, porozmawiaj z doradcą i wybierz swój nowy adres w Katowicach. Czekamy na Ciebie przy ulicy Szybowcowej 15. Szczegóły na nowafrancuska.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jedziemy?
4: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Sky Balance.
1: Zdrowit.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: I po reklamie.

Jak wam się podobało? Kogo zauroczyła Gracie Abrams w nowości Hit The Wall? To nasza piątkowa premiera w RMF Max. Jej wielką także fanką jest Taylor Swift. Gracie od dziecka była fanką Taylor Swift, a później otwierała jej koncerty, tak się stało. No i teraz Taylor śledzi Gracie. Nowe przyjaciółki czekają na wasze głosy. Gracie Abrams, Hit The Wall, rmfmax.pl. Otwieramy pierwszą piątkę, od razu słychać, że jest piąteczek. Tutaj brazylijski duet braci Dub Dogs, ich wersja How Does It Feel? 5 numer

Nowa premiera w RMF Max, DJ Cascade, Stany Zjednoczone, produkował z Deadmausem, kiedyś robił także trensy, zresztą czasami grywa również trensowo. Beat Again, komu się wkręciło, głosuje w piątek wieczorowo rmfmax.pl. Przed wami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nasze roztańczone, rozśpiewane modelki. Lubię cię jak lato.

pani zawsze musi zjeść hamburgera z frytkami, żeby była tłusta impreza. To nasz nowy wykonawca Daydream Affiliate i jego klubowa opowieść w numerze Playback. Czeka na wasze głosy na rmfmax.pl. W piątek na miejscu trzecim modelki Lubię Cię Jak Lato. Dwójka należała do DJ-a Ilenium, który wrócił tak wysoko do zestawienia z Ellie Goulding w numerze Don't Want Your Love. Ale kto otwiera weekend na samym szczycie? Najwięcej waszych głosów na hop zdobywa ponownie Tame Impala. Robi dla siebie, ale także tak po cichu dla wielu innych gwiazd. Produkował także dla Lady Gagi na przykład. Tame Impala w remiksie Jenny rządzi ponownie na szczycie w numerze Dracula. RMF Max. One. One. One. One. One. Numer

0: Człowiekiel, a Tame Impala ponownie na szczycie na liście Hot Bands. Zostacie z RMF Max. Wracam z dobrym bitem. Będzie Loco Loco. Pojawi się David Guetta. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Piątek, piąteczek, piątunio na Śląsku. Dzisiaj rządzi Latino, a tak naprawdę król Latino rządzi w katowickim Energy 2000. Taka impreza ze Skolimem dzisiaj podczas piątkowego wieczoru a propos Energy 2000. Były bilety rozdawane w RMF Max, więc ci, którzy trochę zamulili, no dzisiaj płacimy na wejściówce, na bramce, no i pięknie się bawimy. A propos Energy 2000, sobotnia noc to także noc bardzo kobieca. Kobieca noc i Chip and Dale's Show to sobotnia noc jutrzejsza w Energy 2000, a z okazji dnia dziecka Kinder Party. Dzieciaki będą mogły pojawić się w Zwierzogrodzie. To a propos planu na oczywiście niedzielny wieczór. Techno przybywa także do Energy, ale o tym będziemy opowiadać w następnym tygodniu. Wybieramy się na chwilę do Onyxu, Tarnowskie Góry. Zapraszają do Hull. To gość specjalny sobotniej imprezy. Będzie Meet Her do Love Parade. Dużo przebojów z Love Parade i oczywiście gość specjalny podczas sobotniej nocy. No to zaglądam sobie jeszcze w piątkowy wieczór do Słupkowskiego. On gra dzisiaj w Scenie 54. Jutro Jala Balagan i Latino.
2: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 5 plus 5 gratis.

0: RMF Max. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
1: Zdrowid.
6: I po reklamie.

Figo, fajnie, że jesteście z nami. Graba z wami, Gordo. Po 21:00 Przemek Grobowski, witajcie piątkowo, wieczorowo, weekendowo. Mam tutaj wasze ulubione kawałki, nowości, ale będą też klasyki. Teraz jaka nuta, słuchajcie, początek rewolucji EDM tak naprawdę. 2009 rok, David Guetta pokazuje numer z Kelly Rowland z Destiny's Child. When Love Takes Over, i wtedy tańczył do właśnie tego bitu cały świat. 2009 rok.

Jack Jones zapowiedział, że wróci na imprezy na Ibizie. Wrócił tutaj w RMF Max w piątek wieczorem, jego brief. Teraz odkrywamy nowości, które Calvin Harris będzie grał też na pewno na swoich imprezach na Ibizie i ma nadzieję, że pobije rekordy frekwencji. To bardzo możliwe. Calvin Harris i wokalistka, z którą chcą robić się wszyscy, czyli Jazzy. Tak nas buja Calvin Harris przed wakacjami. Satisfy, nowość w RMF Max.

0: Si antes te hubiera conocido, to Karol G w drodze na Before. Może w drodze na piątkowego Kepsa. No raz w tygodniu to można sobie pozwolić. Człowiek czekał cały tydzień, w końcu się doczekał. W drodze na Kepsa także za chwilę w głośniku nasza nowość ostatnich dni. Pink Panthers i Zara Larsson. One pewnie też czasami sobie pozwolą na fryteczki. Czeka Stateside.
1: Reklama. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na

uzyskaj balans. Zdrowit. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Śląsk 88.1 FM.

Taki beat, premiera tego tygodnia w RMF Max. Kasba Łagany i Oscar 8-3. Multisport, wersja taka grzeczna, taka wiecie, no taka czysta, taka clean. Kto chce, Kasia, sorry za wyrażenie, w liście Hop Benz, Kas czeka na wasze głosy. Kasba Łagany, myślę, że chyba tylko hop, rmfmax.pl. A Alok też walczy o jedynkę tego weekendu, jego Dive Into Me teraz w RMF Max.

Polska niedawno na szczycie listy Hot Bands, a teraz numer na urodziny dla naszego kolejnego jubilata, kolejna osiemnastka w tym tygodniu. Magda pozdrawia Tomka. Tomek, sukcesów w dorosłym życiu, szczęścia w miłości, dużo uśmiechu, dużo radości, no i spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń. Są też pozdrówki od kumpli. Podobno jutro przy sobocie będzie impreza na maksa, a teraz Tomaszek dla ciebie na 18 urodziny w piątek wieczorem w RMF Max, Eben i jego Halo.

0: Na drugiej nodze tak badają trzeźwość w Stanach Zjednoczonych. No, na przykład Justin Timberlake ostatnio nie przeszedł takiego testu. Nie dał rady potańczyć na jednej nodze. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Justin Bieber, wiem, że czekacie, jest piątek, jest Justin Bieber z Nicki Minaj oczywiście. Beauty and the Beat, mega beat. RMF Max.
1: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
8: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
7: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
8: Litorsal Senior?
7: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
9: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.
12: I po reklamie.

Max, Gibbs, Kukon i Jonathan, Tymasz, tak nas bujają w piątek wieczorem. Czas leci szybko, ale to chyba dopiero po 22. Graba z wami za chwilę. House'owa nuta z Holandii, duet Another, słoneczne Talk to You, ale teraz, jeśli pozwolicie, wrócimy tak trochę do imprezowej przeszłości listy Hop Bands. Kto pamięta, pierwszy wielki hit In w RMF Max. To był właśnie ten kawałek, czyli Hot.

0: Jego muzyka to progressive house, ale także trensy. No słychać tutaj takie trensowe akcenty, można było odpłynąć, a o tej porze takie nuty brzmią jeszcze bardziej fantastycznie. To Alex Le Mirage i jego Forever and a Day. Teraz jeszcze jedna nowość, którą polecam wam na weekend w RMF Max. Świeży bit z listy Hot Bands MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa polecają się w numerze Girl Next Door. RMF Max.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

She Doesn't Mind. Kto pamięta jeszcze ten hicior? Sean Paul wieczorowo. No to teraz coś bardzo świeżego. Dawid Podsiadło przy piątku, jego sezon. Tak, mamy sezon na nowaliki. Pojawiły się już polskie czereśnie. Są już jakiś czas polskie truskawki. Słuchajcie, jest aktualizacja. Byłem dzisiaj w warzywniaku. U mnie były już takie dobre polskie truskaweczki za 23. Staniało. Niedługo rzeczywiście będzie chyba ten makaron z truskawkami. Dawid Podsiadło pewnie też by sobie taki zjadł.

0: To Ed Sheeran w RMF Max.
1: Tak już przedwakacyjnie. A macie plany na wakacje? Gdziekolwiek będziecie, zapraszamy na nasze imprezy, czyli na naszą trasę Lato Lomaxa w tym sezonie na scenie RMF Max z Kolim, Edyta Górniak, Grzegorz Chyrzy, Trzech Króli, ale także Majka Jeżowska, a nawet Maryla Rodowicz, no i Grubson, Cemsu, Zalia, Mortalcio. Gdzie będziemy niedługo? Już wam mówię. W Malborku. Kto tam będzie, dowiecie się jeszcze dzisiaj wieczorem, a u mnie przy piątku Ale Farben z Berlina i jego bity Bad

0: Tak właśnie brzmi piątkowy wieczór w RMF Max. Poczuj dobry beat. Jazzy i Spritz w numerze Candlelight i nie kończymy dobrego grania dzisiaj wieczorem. Wróci tutaj Tame Impala, który zdobył dzisiaj szczyty listy Hot Dance, no i będzie rozpęcona nowość. John Summit i Chainsmokers robią hałas w numerze All The Time.
1: Max. Reklama.
2: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
4: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady

0: farmaceutyczne Polpharma.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.

Jazz też robią nam piątek All The Time. John Summit już niedługo w Polsce. Ciekawe, czy też będzie bez koszulki. Przemek Grybowski, witajcie po 23:00. W koszulce oczywiście, żeby nie było, jest grzecznie. Teraz kolejny imprezowy, klubowy klasyk. Kiedyś na liście Hot Bands. Niejednokrotnie na miejscu pierwszym. Przypomnimy sobie taneczną petardę, którą kiedyś pokazał DJ Ian Carey. Tak to leciało. Red Light.

numer, który remiksował też przecież Tiesto swego czasu, a sam DJ Tiesto wchodzi teraz w nowe biznesy, już nie tylko bluzy, ale także buty sportowe. Trampacze, słuchajcie, buty sportowe naprawdę od Tiesto można mieć. No nie są to tanie rzeczy. Marshmello na razie nie ma swoich butów, ale ma nowy kawałek, który polecam wam piątkowo. Marshmello i Thomas Rhett teraz w RMF Max. Where we

Halo Disco w piątek wieczorem The Colors, a teraz zaproszenie na naszą kolejną imprezę Lato Lomaxa. Słuchajcie, tym razem przystanek w Malborku i na naszej scenie 13 czerwca Wilki, Mortalcio, ale także Ola Bieniarz z RMF Max, która zmiesza największe hiciory, które znacie i lubicie i do których tańczycie. Zapraszamy. Gdzie będziemy jeszcze w tym wakacyjnym sezonie? Sprawdzicie na rmfmax.pl.

0: dobrego od Pitbulla, piątkowo-imprezowo. Kto z was też szykuje się na imprezę Pitbulla w Warszawie? A w wakacje Pitbull także w Londynie, gdzie chce pobić rekord Guinnessa łysych fanów. Nie dosłownie, oczywiście można być bez włosów, ale można też nałożyć czepek. Pitbull szuka wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w biciu tego rekordu Guinnessa, a to będzie 10 lipca w londyńskim Hyde Parku. Macie go teraz w RMF Max, jego Fireball.
1: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle and dance, like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out, like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

tygodniami na liście Hot Bands, a teraz Calvin Harris, który przypomina, że już niedługo wakacje, za dokładnie 27 dni, a bez weekendów to do wakacji jeszcze tylko 19 dni. Podobno najlepsze wakacje są zawsze na spontanie, a ostatnio coraz bardziej popularne są takie wakacje, takie w czasy jednodniowe, nawet u siebie w domu. Po prostu przez całą dobę nic nie robisz. Robisz tylko to, na co masz ochotę. Czego wam życzę? Calvin Harris o wakacjach teraz.

0: fajny kawałek w jeszcze fajniejszym remiksie. Milky, Just the Way You Are. Zrobił to David Guetta, który w tej wersji zmiksował jeszcze house'owy klasyk, French house'owy klasyk Stardust, czyli Music Sounds Better With You. To stąd ta melodia. Właśnie wiem, że może komuś się przypomniało, jak to możliwe, że piątek nam tak szybko zleciał. No jak lecą dobre bity, to zawsze czas leci za szybko. Ale słyszymy się jutro. Zapraszam na listę Hot Bands. Podsumowanie tygodnia. Wielka trzydziestka. Sobota, godzina 17. Przemek Grabowski. Cześć.
1: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: I po reklamie.

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wy...

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.